0: Sensacja na mundialu. Niemcy i Holandia za burtą w grze Paragwaj i Maroko. Od tego zaczniemy. Były ordynator Szpitala Południowego w prokuraturze. Co zeznał Emil Jędrzejewski? O tym za moment. Jak chronić się przed upałami, ale też jak właściwie korzystać z internetu. Sanepid będzie uczył bezpiecznych wakacji. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Euforia w Paragwaju, dramat w Niemczech to po tym, jak południowoamerykański kraj wyrzucił z mundialu Mistrzostw Świata z 2014 roku. I to po wygranej w rzutach karnych 4-3. Wtorek będzie w tym kraju świętem narodowym, już ogłosił prezydent Paragwaju. Dziś świętuje cały kraj, świętuje zwycięstwo reprezentacji, która uosabia to, co najgłębiej wpisane w naszą tożsamość. Waleczność, wiarę i siłę narodu, który nigdy się nie poddaje, napisał w mediach społecznościowych Santiago Pena. W kolejnej rundzie Paragwaj zagra za zwycięzcą meczu Francja-Szwecja. Wcześniej awans do kolejnej rundy mundialu wywalczyła Brazylia. Canarinhos pokonali Japonię 2-1. Sensacyjnie zakończyło się także przed chwilą spotkanie Holendrów z Marokańczykami. Po rzutach karnych reprezentacja Holandii wraca do domu. A to zdecydowanie najważniejsza informacja piłkarska ostatnich godzin dla polskich kibiców. Robert Lewandowski już oficjalnie w Chicago Fire. Polak podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027-28. Hello Chicago Fire, napisał Lewy, oznaczając swojego pracodawcę w opisie posta. Podpisaliśmy kontrakt z ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski, napisano z kolei w komunikacie klubu. Głosy w sprawie transferu zabrał już w jednym z internetowych nagrań szkoleniowiec amerykańskiej drużyny Greg Berhalter.
1: This is true.
2: I can absolutely
0: Mogę oficjalnie potwierdzić, że Robert Lewandowski już zawodnikiem Chicago Fire. Jakie to uczucie mu mówić o tym w kategorii faktu. To niesamowite. Chcemy budować w klubie światowe struktury i co do tego potrzebujemy piłkarza światowego formatu. Kiedy zadebiutuje? Już 16 lipca. Tak szybko? To się dzieje. Lewandowski ma zarabiać w nowym klubie 20 milionów dolarów rocznie. A my zmieniamy temat. Świadek Emil Jędrzejewski. Ponad 9,5 godziny trwało przesłuchanie lekarza w warszawskiej prokuraturze. Ten zeznawał w sprawie śledztwa dotyczącego potencjalnych błędów medycznych oraz możliwych nadużyć na SOR-ze Szpitala Południowego. Jak po złożeniu zeznań przesłuchanie ocenił sam medyk? To pytanie do Mateusza Gołębiewskiego.
3: Doktor Jędrzejewski nie chciał rozmawiać z mediami po opuszczeniu prokuratury. Za to do dziennikarzy wyszedł prokurator Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury. Ocenił, że śledczy są zadowoleni z treści przesłuchania.
4: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć. W oparciu o te zeznania planowane są dalsze czynności procesowe.
3: Jak przekazano, prokuratura będzie chciała teraz zabezpieczyć dodatkowe dokumenty ze Szpitala Południowego. Śledczy chcą także przesłuchać kolejne osoby. Co ciekawe, na razie wśród nich nie będzie doktora Kacprzyka. Mimo to śledczy nie wykluczają również tej możliwości.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Zniszczył figurę Matki Boskiej, potem groził śmiercią swoim bliskim. Policjanci z Lubina zatrzymali agresywnego 29-latka.
5: Młody mężczyzna z nieznanych przyczyn wszedł na teren, gdzie umieszczony był wizerunek świętej i zaczął go niszczyć. Podczas swojego działania mężczyzna wykrzykiwał wulgarne i obraźliwe słowa pod adresem Matki Boskiej. Mężczyzna po powrocie do domu swoją agresję skierował w stronę najbliższych. Groził im pozbawieniem życia, wywołując u nich uzasadnioną obawę spełnienia tych gruźb.
0: Mówiła Sylwia Sarafin z policji w Lubinie. Mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty i na 3 miesiące trafił do aresztu.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Bezpieczne wakacje pod okiem Sanepidu. Główny inspektorat rozpoczyna letnią kampanię edukacyjną LAS, czyli Letnią Akademię Sanepidu. Przez całe wakacje eksperci będą przypominać, jak chronić się przed upałami, bezpiecznie wypoczywać nad wodą, unikać zatruć pokarmowych i zagrożeń w internecie.
7: Rusza filar pierwszy, czyli ten, który jest w tej chwili najbardziej chyba według nas widocznie potrzebny, czyli odporność na ekstremalne warunki pogodowe, wysokie temperatury, duże nasłonecznienie i kwestia szybkich, nagłych zmian pogody. Tu adresujemy to przede wszystkim do osób, które będą w tym momencie korzystały z uroków pobytu na świeżym powietrzu.
0: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Kolejne elementy kampanii będą uruchamiane stopniowo przez całe wakacje.
6: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: Dzień dobry, poranku, 4,5 minuty po godzinie 6, wtorek, 30 dzień czerwca w kalendarzu, a my wspólnie, Kasia
0: i Justyna,
8: zapraszamy do 9.

0: dziś dzień czerwca w kalendarzu, 13 minut po godzinie 6. To jest wtorek. Imieniny obchodzą dzisiaj Bazylii, Ciechosława, Emilia, Jan, Leon, Leona, Lucyna, Marcialis, Milena, Teobald, Trofim, Władysław i Władysława. A świętują rodziny m.in. Mike Tyson, amerykański bokser, Robert Więckiewicz, polski aktor, Marcin Perchuć, również polski aktor, Ralf Schumacher, niemiecki kierowca wyścigowy, Lesław Żurek, polski aktor i Rafał Blechacz, polski pianista. Wszystkiego najlepszego od Radia Plus. Dla Was, drodzy słuchacze, również jeśli macie dzisiaj swoje osobiste rocznice bądź imieniny.
1: Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź, On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni, kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne.
2: Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że uczniowie wiedzą, do kogo mają zwrócić się w sytuacji, kiedy na jeziorze zastała ich burza. Może nie mają pomysłu, jak z tego wybrnąć, jak temu zaradzić, co zrobić, żeby uratować swoje życie. Oni wiedzą, że mają w sytuacji burzy zwrócić się do Jezusa. Panie, giniemy, ratuj nas. To dla nas konkretna zachęta. Jeśli my obecnie jesteśmy w jakiejś sytuacji burzy w naszym życiu, z czymś sobie nie radzimy, coś nas przerasta, nad czymś nie panujemy, nie widzimy żadnej nadziei, żeby się coś rozpogodziło w naszym życiu, to potrzeba dzisiaj do Pana zawołać: Panie, giniemy, ratuj. To może być dzisiaj dla nas przepiękna modlitwa i znak nadziei na rozpogodzenie.
1: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
5: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
6: Zakład Kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład Kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
3: Po reklamie.

Orła cieńczy, dzisiaj cienia będziemy szukać również, to się okaże. Za chwilę najnowsze wiadomości w skrócie na antenie Radia Plus. Kilka słów o pogodzie również przedstawimy, te najświeższe, jaka temperatura. Dzisiaj nam będzie towarzyszyć, czy trochę ulgi na zewnątrz będzie, czy nadal wielki, wielki skwar. 26 minut po godzinie 6 poranny program Radia Plus, to rano wstaje, ale nie samą pogodą człowiek żyje. Raz Kylie Minogue, I Should Be So Lucky na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
5: Mnie też.
4: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
5: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
4: E-learningu?
5: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
4: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
5: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
4: E-learning to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Podkarpacie strażacy ugasili pożar silnika w pociągu na stacji w Dębicy. Ten wybuchł wieczorem pod jednym z wagonów składu relacji Hrubieszów-Kraków. Ewakuowano około 250 pasażerów, lekko dymem podtruł się maszynista. Ruch kolejowy czasowo wstrzymano. W tej chwili pociągi w kierunku Rzeszowa kursują już jednym torem. Maksymalna cena benzyny 95 to dziś 6 zł. Olej napędowy nie może za to kosztować więcej niż 6,19, a dziś ostatni dzień pakietu ceny paliw niżej, jutro ma powrócić 23% stawka VAT-u. Według szacunków analityków w środę ceny na stacjach mogą wzrosnąć o 60 groszy. Paragwaj sprawił ogromną niespodziankę, a Niemcy jadą do domu. Po remisie 1-1 i dogrywce Paragwajczycy w karnych wygrali 4-3 i wyrzucili z Mistrzostw Świata jednych z faworytów. Do kolejnej sensacji doszło w meczu Holandii z Maroko. Po dogrywce było 1-1, a w karnych lepsze okazało się Maroko. Wcześniej do 1/8 finału awansowała Brazylia, która 2-1 wygrała z Japonią.
2: Czas teraz na informacje z regionu. Kamil Lewera, zapraszam. PKP Intercity odwołało połączenia kolejowe z Gorzowa. Z dworca nie odjedzie dziś pociąg TLK Krajna relacji Gorzów-Gdynia Główna oraz Lubuszanin relacji Gorzów-Zbąszynek. Przewoźnik informuje, że zamiast składów kolejowych w ramach komunikacji zastępczej zostaną podstawione autobusy. W komunikacie spółki kolejowej czytamy, że powodem takiej decyzji są awarie sieci trakcyjnych, które są spowodowane wysoką temperaturą. Pasażerowie, którzy zakupili bilety, mogą je zwrócić do końca miesiąca, czyli jeszcze tylko dziś. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie wprowadziła trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego na terenach leśnych województwa lubuskiego. Leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w lasach. Nie używajcie otwartego ognia, nie wyrzucajcie niedopałków i stosujcie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. A w przypadku zauważenia pożaru trzeba natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.

0: Dziś nadal ciepło, ale już więcej chmur. Maksymalnie termometry pokażą w ciągu dnia w okolicach 28 stopni. Wiatr będzie wiał słaby, głównie z kierunku północno-wschodniego. Ciśnienie wysokie. W południe na barometrach zobaczymy 1024 hektopaskale. W tej chwili wilgotność powietrza wynosi 88%.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry, poranku, to wtorek, 30 dzień czerwca, za 26 minut będzie godzina 7, budzimy się wspólnie, Rembrandt za chwilę, Just the Way It Is Baby, a teraz Simon & Garfunkel, El Condor Pasa.

Clear Emeralds, Just the Way It Is Baby na antenie Radia Plus. Za nami pełnia truskawekowego księżyca. Apogeum było widziane tak przed godziną drugą w nocy. A kto widział? Mam nadzieję, że nikt nie widział, bo wszyscy spali. No bo przecież noc jest od tego, żeby spać mimo upału, a nie tam patrzeć na księżyc. Tym bardziej, że pełnia truskawkowego księżyca oznaczała się tym, że mieliśmy mikroksiężyc, czyli wydawał się mniejszy niż zwykle. Taka to historia. No to już otwieramy szeroko oczy, szukamy słońca na niebie, chociaż może tak niezbyt gorliwie. A niech się chmury jakieś pojawią, chociaż na chwilę. Za chwilę w Radiu Plus Albano Romina Power Felicita. Będzie Anna Jantar za każdy uśmiech twój. I tutaj przypominamy, bez uśmiechu ani rusz. Uśmiech otwiera każde drzwi. Za 19 minut 7.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Po reklamie.

0: Za każdy uśmiech twój i Anna Jantar w Radiu Plus. Za 9 minut godzina 7 w kalendarzu 30 dzień czerwca. Przyjrzyjmy się bliżej tej dacie. Artur Moczarski nam pomoże.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: W ostatnim dniu czerwca 1651 roku wojska polskie pokonały armię kozacko-tatarską pod Beresteczkiem. Tego dnia w roku 1911 urodził się Czesław Miłosz, późniejszy laureat literackiej Nagrody Nobla. 30 czerwca 1744 roku podczas misji parafialnych w wieku zaledwie 42 lat na gruźlicę zmarł apostoł Neapolu, January Maria Sarnelli. Pochodził z wielodzietnej rodziny, a dwa jego bracia także zostali duchownymi. January został zaś jednym z pierwszych redemptorystów, a współpracował z samym założycielem. W połowie XVIII wieku rodzinny Neapol miał wiele ciemnych zaułków i właśnie tam January szedł z dobrą nowiną. Na ołtarze wyniósł go święty Jan Paweł II nieco ponad 30 lat temu, a prawie 1000 lat temu w Krakowie urodził się Władysław, który był synem króla węgierskiego Beli I i Rychezy, córki polskiego króla Mieszka II. Władysław poznał polski język i dwór, a potem po śmierci starszego brata Gejzy objął tron węgierski. Musiał stawić czoła przeciwnikom i tym, którzy mieli apetyt na władzę, Awarom i Pieczyngom, a także Henrykowi IV, który wówczas najechał Węgry. Dziś Władysław jest oczywiście patronem tego kraju.

0: Poranny program Kto rano wstaje, wtorek 30 dzień czerwca, za minutę będzie godzina 7, czas na wiadomość.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
4: Mnie też.
3: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
4: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
3: E-learningu?
4: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
3: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
4: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
3: E-learning, to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
5: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
6: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
2: Po reklamie.

0: plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Baczynie.
1: Upał i nawałnice, które przechodzą teraz przez Polskę, najgorzej jest na Śląsku, o czym powiemy za chwilę. Tragedia w podwarszawskich Markach pod lupą śledczych. Wyjaśniają okoliczności śmierci dwóch kolarzy. My na wakacje, psy do schronisk. Kochaj, nie porzucaj. Ważny apel na koniec. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 1700 strażackich interwencji w całym kraju, z czego przeszło 1000 na Śląsku, a to skutki nawałnic, które teraz przechodzą przez Polskę. Bardzo trudna sytuacja także w zachodniopomorskim. A w naszym studiu Michał Rawa. Michale, gdzie burze spowodowały największe problemy i gdzie się w tej chwili przemieszczają?
2: Dzień dobry. Potężna ulewa przeszła nad Gryfinem koło granicy z Niemcami. Wiele ulic miasta zostało zalanych. Nawałnice spowodowały szkody też w okolicach Rybnika. Tam ponad 300 interwencji strażaków. W wyniku tej niebezpiecznej pogody dwie osoby zostały lekko ranne. Strażacy musieli pracować też w Łódzkiem. Usuwali połamane drzewa i słupy, które zablokowały drogę krajową numer 74. Wichury dały się we znaki w miejscowości Grębenice.
3: Na jednej ze stacji benzynowych wiatr zerwał blaszaną i stalową konstrukcję zadaszenia dystrybutorów na stacji paliw. Uszkodzone zostały 4 pojazdy.
2: Mówi kapitan Łukasz Górczyński z Łódzkiej Straży Pożarnej. Nad ranem nawałnice przeszły przez Świętokrzyskie i kierują się na Lublin.
1: Michał Rawa o dynamicznej, niebezpiecznej pogodzie. Dziękujemy. Tragiczny finał poszukiwań i prokuratura w akcji. Śledczy będą wyjaśniać okoliczności śmierci dwóch kolarzy w podwarszawskich Markach, uczestników wyścigu Poland Bike Marathon. Rowerowa rywalizacja odbyła się w trakcie przechodzącej przez Polskę fali upałów. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
4: Pierwszego z kolarzy udało się odnaleźć jeszcze w dzień wyścigu około godziny 16. Ciało 30-latka znaleziono około 200 metrów od trasy zawodów w zalesionym terenie. Drugi z zaginionych, 71-letni kolarz, został odnaleziony dzień później. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura.
5: Śledztwo będzie wszczęte w kierunku czynu z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
4: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Grzegorz Weiss, jeden z organizatorów, zapewnia, że trasa była dostosowana do trudnych warunków, a kolarze jechali w zacienionych miejscach.
6: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy, ponad stan mi się wydaje nawet, więc to wszystko zadziałało tak, jak powinno zadziałać na tego typu wyścigach.
4: Trasa zawodów wynosiła 52 lub 28 kilometrów. Mężczyźni startowali na krótszym dystansie.
1: A mówił o tym Krzysztof Płowecki. Dziękujemy. Milowy krok dla marynarki wojennej. W Gdyni podpisano kontrakt na dostawę 3 okrętów podwodnych dla polskich sił morskich. Jego wartość to około 20 miliardów złotych. Porozumienie zawarto ze szwedzkim koncernem Saab.
7: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku, mogące używać swoich zdolności zarówno dla marynarki wojennej, ale również dla wojsk specjalnych. Mogące operować rojami dronów, które będą sterowane z tego okrętu podwodnego, mogącymi zarządzać całą infrastrukturą i całą architekturą bezpieczeństwa Bałtyku.
1: Mówił szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa przewiduje dostawę pierwszej jednostki w latach 2031-32. Okres przejściowy ma zostać wypełniony wypożyczonym od Szwecji używanym okrętem podwodnym.
8: Nasza współpraca na Bałtyku jakościowo zmieniła sytuację bezpieczeństwa. Podzielamy wspólnie poglądy na temat sytuacji w całym regionie. Jesteśmy przekonani o tym, że Bałtyk musi być miejscem bezpiecznym, wolnym od floty cieni, od prowokacji, zagrożeń militarnych.
1: Wyjaśnia premier Tusk. Pisano też porozumienie o współpracy przy zakupach sprzętu i usług wojskowych oraz umowę o badaniach i rozwoju.
9: Wiadomości Radia Plus.
1: Niechciane i porzucone, wakacje nie dla wszystkich są radosne. Zdarza się, że przed urlopem porzucamy swoje psy, a te trafiają do schronisk. Pamiętajmy, że wiele hoteli akceptuje obecność pupila za niewielką dopłatą. Są także inne opcje, podpowiada Karolina Mroczkowska, wolontariuszka w gorzowskich Azorkach.
10: Najlepiej, jakbyśmy mieli jakąś zaufaną osobę, najlepiej kogoś z rodziny. Można popytać sąsiadów, być może ktoś będzie chciał nam pomóc. Można też próbować szukać domu na własną rękę, zrobić zdjęcia, zrobić ogłoszenia.
1: Są także specjalne hotele dla psów. Warto sprawdzić opinię i wybrać najlepsze. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji o pogodzie na dziś.
0: Pogoda. Sponsorem prognozy.
11: prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
12: Dziś w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą w Gorzowie w okolicach 28 stopni. Na niebie będą przeważały chmury, ale raczej padać z nich nie powinno. Wiatr będzie wiał słaby, głównie z kierunku północno-wschodniego.
11: To było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
9: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
13: Dzień dobry, poranku. 6 minut prawie po godzinie 7. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do 9. Za chwilę Belinda Carlisle, a teraz Queen, I Want to Break Free.

Linda Karla i La Luna na antenie Radia Plus, 13,5 minuty po godzinie 7 wtorek, 30 dzień czerwca. Zaczęły się wakacje, trzeba oderwać dzieci od elektroniki, od telefonów komórkowych, od telewizorów, od komputerów. Niech pójdą, niech się bawią. Ksiądz proboszcz ze Szczyrku zbiera piłki dla najmłodszych. Ma już bodajże 50 piłek. Zostaną one rozdane najmłodszym 5 lipca po nabożeństwie. Po to właśnie, żeby oderwać je od telefonów komórkowych i nakłonić do tego, by się ruszać, by wspólnie grać w piłkę. No to teraz się trochę martwię, że trzeba będzie zbierać na szklarze, jak tak wszyscy zaczną kopać tę piłkę. No nie będzie pewnie tak źle. My też przypominamy o akcji Pokaż, jak się ruszasz, do zdobycia codziennie rakiety do badmintona, a oprócz tego finał, w którym do wygrania rakieta tenisowa, trening ze mną tutaj nieopodal, na kortach, a oprócz tego 1000 zł na kieszonkowego na przyjazd do Warszawy. Gorąco zachęcamy Was do tego, żeby się ruszać. Weźcie udział w naszej zabawie www.radioplus.pl. Tam znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Pokażcie, jakie aktywności sportowe cieszą Was najbardziej. Można też napisać dlaczego. Za chwilę Elton John, John Lennon, Imagine. Będzie też Celine Dion, I'm Alive. To jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii. Jest kwadrans po 7.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Celine Dion, live na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 7, poranny program Radia Plus, kto rano wstaje. Dziwidło olbrzymie znowu zakwitnie, tym razem w botanicznym ogrodzie Uniwersytetu Wrocławskiego już niebawem. Wszyscy szykują się do tej historii. Właściwie to już chyba zakwitło dziwidło, jak dobrze pamiętam, bo w weekend byłam we Wrocławiu i wszyscy transmitowali to na żywo. Taka to historia, to jest taki duży kwiat, który bardzo brzydko pachnie, a jak jeszcze jest upał, to ten zapach się tak roznosi, zapach to źle powiedziane, ale sam kwiat jest piękny, chociaż bardzo szybko przekwita. Za chwilę na antenie Rady Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. O właśnie, to jest dobra pora, żeby podlać kwiatki, jak mamy, czym i gdzie, bo potem to jak już słońca będzie więcej, to już nie podlewa. Czekamy na wieczór. Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz? To jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii. Za kilka chwil najnowsze wiadomości. A może też nas wyręczy? No właśnie, to sprawdzimy za chwilę.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy twe marzenia.
3: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Go.

0: Jest w pół do ósmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragiczny wypadek w centrum Lublina. Na ulicy Lipowej zderzyły się dwa samochody. Zginęła jedna osoba, sześć zostało rannych. Ulica w Śródmieściu jest w tej chwili zablokowana. Komunikację miejską skierowano na objazdy. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Teraz Niemcy. Policja ustaliła prawdopodobny motyw sprawcy strzelaniny spod Hamburga. Chodziło o spór dotyczący opieki nad jego dzieckiem. Przypomnijmy, 45-letni obywatel Niemiec z tureckimi korzeniami otworzył ogień w ośrodku młodzieżowym w Stade. Zginęło 6 osób, kilka zostało rannych. Napastnik został zatrzymany zaraz po zdarzeniu. Sprawca miał w ośrodku umówione spotkanie dotyczące opieki nad swoją 3-miesięczną córką. Nie wiadomo, jakiej broni użył ani skąd miał na nią pozwolenie. Mieszkańcy odcięci od kranówki. Woda w podlaskiej gminie Grabówka nie nadaje się do spożycia i do mycia. To po tym, jak wykryto w niej bakterie coli.
1: Jeśli chodzi o decyzję dotyczącą możliwości spożywania wody w Grabówce, jest ona zależna od wyników badań. Najprawdopodobniej będą one jutro. Próbki zostały pobrane w niedzielę rano.
0: Mówiła Ewa Tokajuk z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. Dla mieszkańców przygotowano cysterny z wodą.
2: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam teraz na wiadomości z regionu. A zaczynamy od tragicznego finału poszukiwań na Odrze w Słubicach. Strażacy po kilku godzinach odnaleźli ciało kobiety, która miała skoczyć z mostu granicznego do rzeki. Na miejscu pracowało 8 zastępów Straży Pożarnej z łodziami, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa wodnego ze Świebodzina. Do akcji zaangażowano również policjantów. Niestety około godziny 21 ciało kobiety zostało odnalezione przez strażackiego nurka. Dokładne okoliczności tej tragedii ustali teraz policja oraz prokuratura. Przypominamy, że każdy, kto potrzebuje pomocy, może bezpłatnie zadzwonić do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, dostępnym pod numerem 800 70 22 22 lub na całodobowy telefon zaufania 116 123. Wystartowała kampania Lubuskie Wakacje. Na stronie o tej samej nazwie znajduje się wszystko to, co dzieje się w regionie oraz wszystko, co warto zobaczyć i poznać.
3: Chcielibyśmy też Państwu zaproponować korzystanie z naszych materiałów, które mamy przygotowane. Chcemy uruchomić już niebawem stoisko, które będzie dostępne w Urzędzie Marszałkowskim, tak aby można było pobrać mapy, foldery reklamowe, przygody Duszka Lubuszka, które napisał Artur Andrus.
2: Mówił wicemarszałek województwa lubuskiego Grzegorz Potęga.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
2: Aktualnie na termometrach mamy 22 stopnie, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 28.
4: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
5: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, poranku. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9:00. Za chwilę w Radiu Plus Franz Gall, Ella, teraz Roy Orbison, Pretty Woman. Budzimy się o poranku. 30 dzień czerwca w kalendarzu, to już jest wtorek.

0: Pascal, Ela, Ela na antenie Radia Plus za 18 minut będzie godzina 8. W naszej kuchni zagościły już na dobre mikrofalówki. Być może wkrótce pojawią się tam ultradźwiękówki. O co chodzi? Już tłumaczę. Otóż naukowcy z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney pokazali, że espresso można zrobić bez gorącej wody, bez utraty smaku, a wszystko za pomocą ultradźwięków. Zmodyfikowany koszyk filtra działa jak rezonator, generuje drgania, wywołują kawitację akustyczną, w wodzie powstają i natychmiast zapadają się mikroskopijne pęcherzyki, działając jak miniaturowe szczotki. Dobra, dobra, już wystarczy. Jak to smakuje? No, podobno całkiem nieźle. Ba, nawet rewelacyjnie. Cały proces trwa 2-3 minuty, pozwala uzyskać parametry porównywalne z klasycznym espresso. Przy najdrobniejszym mieleniu wchodzi nawet w idealny zakres wydajności wyznaczonej przez Specialty Coffee Association. Brzmi fajnie, nie? No, a najważniejsze jest to, że ta metoda pozwala użyć tylko 24% tej energii, której używamy w zwykłym espresso. Idę w to. Ciekawe, ile kosztuje. No, na razie nie kosztuje, bo to tylko eksperyment naukowy. Za 17 minut 8, czy to jest dobry czas na podwójne espresso? Gdybym nie piła już wcześniej, byłby świetny. Poczekamy jeszcze chwilę, ale jeśli Państwo mają ochotę teraz napić się małej czarnej albo dużej czarnej, to myślę, że to jest dobry czas. Za chwilę Motor Talking, You're My Heart, You're My Soul, potem Lady Punk i Zamki na Piasku.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Uwaga, Gorzów Wielkopolski. Od 22 czerwca do 4 lipca. Wielki kiermasz obuwia skórzanego przy ulicy Wawrzyniaka 49. Skórzane obuwie damskie w hurtowych cenach. Duży wybór modeli i atrakcyjne ceny. Zapraszamy od poniedziałku do piątku. Od 9 do 18. W soboty od 9 do 15. Niedziela nieczynne. Kiermasz obuwia skórzanego. Wawrzyniaka 49. Gorzów Wielkopolski.
6: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
7: Mnie też.
6: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
7: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
6: E-learningu?
7: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
6: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
7: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
6: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Po reklamie.

0: Zamki na piasku, Ladybug na antenie Radia Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: A pytanie dzisiaj nie tylko przed śniadaniem, ale przez cały tydzień jest jedno. Pokaż, jak się ruszasz. O to was pytamy. Formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl. Codziennie do zdobycia rakiety do badmintona. Będzie można poodbijać sobie. No a nagroda główna to przyjazd do Warszawy na trening ze mną. Do tego rakieta tenisowa i małe kieszonkowe. Będzie można spędzić miło czas. Gorąco zachęcam was do aktywności, do grania nie tylko w tenisa, chociaż to piękny sport, ale jest też mnóstwo innych aktywności, nie tylko sportowych, które można uprawiać na wolnym powietrzu i nie tylko na wolnym powietrzu, bo na przykład Jacek napisał, że jego największą przyjemnością, która datuje się od 1955 roku, a ma 83 lata, jest ping-pong, czyli tenis stołowy i nawet do tej pory gra, ma taki trenażer, czyli deskę zwrotną, odbija sobie piłeczkę, no i rusza się. Super. Jacku, gorąco Cię pozdrawiam. Dziękuję za ten wpis. Czekamy na kolejne wpisy od Was, drodzy słuchacze. A po godzinie 8 do kogoś z Was trafi dzisiaj rakietka do badmintona. I to nie jedna, bo jeszcze lotka będzie i druga rakietka, żeby można było wspólnie podbijać, bo w tym właśnie jest cała radocha, żeby się wspólnie ruszać z kimś znajomym. Unity Mix już teraz. Who's That Girl? Na antenie Radia Plus.

0: The Girls, Eurythmics na antenie Radia Plus. Za dwie minuty będzie ósma. Czas na wiadomości, prognoza pogody, a po godzinie ósmej wracamy do przebojów z nutą.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh! Gdy liczą się miejsce, wygoda i cena, warto sprawdzić osiedle przy Murawach Gorzowskich. Zamieszkaj blisko natury, a jednocześnie w dobrze skomunikowanej części miasta. Tylko do końca wakacji mieszkania w budynkach 4 i 5 z rabatem 10%. Także z możliwością finansowania wkładu własnego z gwarancją BGK, a budynki 6 i 7 oraz hala garażowa właśnie powstają. Wybierz wymarzone mieszkanie na osiedlu przy Murawach Gorzowskich. Biuro sprzedaży Rajbud, Gorzów Górczyńska 21. Rajbud.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
7: Jedna osoba zginęła, wiele jest rannych. To po tragicznym wypadku w centrum Lublina. Od tej informacji zaczniemy. Do zbadania nowe dokumenty. Zaplanowano też przesłuchania kolejnych osób. Wrócimy do sprawy Szpitala Południowego. Paniom nie poszło. Hubert Hurkacz gra dalej. Polak awansował do drugiej rundy Wimbledonu. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie żyje nastolatka, 7 osób trafiło do szpitala. To po tragicznym wypadku, do którego doszło w nocy w centrum Lublina. O szczegółach już teraz Jacek Werner.
8: W tym momencie wciąż zablokowana jest ulica Lipowa na wysokości cmentarza. To ścisłe centrum miasta. Przed 4 rano zderzyły się tam dwie osobówki. Na miejscu jest policja i straż pożarna.
9: Zginęła jedna osoba. Była to kobieta w wieku 16 lat. W oczekiwaniu na przyjazd karetki pogotowia strażacy rozpoczęli resuscytację krążeniową oddechową. 3 osoby mają połamane nogi.
8: Przekazał mi Bartłomiej Pytka z Lubelskiej Straży Pożarnej. Objazd wyznaczono m.in. przez Okopową i Narutowicza, także dla komunikacji miejskiej.
7: Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Prokuratura zabezpieczy kolejne dokumenty ze Szpitala Południowego. Po całodniowym przesłuchaniu byłego ordynatora chirurgii, doktora Emila Jędrzejewskiego, śledczy uznali, że nowe informacje przekazane przez świadka wymagają rozszerzenia materiału dowodowego. W najbliższych dniach ruszą też kolejne przesłuchania personelu.
10: To przesłuchanie rodzi konieczność gromadzenia dodatkowej dokumentacji ze Szpitala Południowego w Warszawie. W zeszłym tygodniu były dokonywane zatrzymania dokumentacji i nośników elektronicznych. W oparciu o te dokumenty rozplanowano już rozpoczynające się w tym tygodniu przesłuchania w charakterze świadków.
7: Wyjaśniał prokurator Piotr Skiba. Przypomnijmy, dr Jędrzejewski w jednym z wywiadów mówił m.in., że pacjenci umierali na SOR-ze z powodu braku odpowiedniej opieki. Miał być temu winien młody doktor milioner Dawid Kacprzyk. Śledztwo dotyczy m.in. podejrzeń nadużyć na oddziale oraz innych nieprawidłowości w placówce. Odpowie za narażenie dziecka. Sprawę zbada też sąd rodzinny i nieletnich. Wracamy do 5-letniego chłopca ze złamaną nogą, znalezionego w weekend na klatce schodowej bloku w Częstochowie. Krzyk dziecka usłyszeli sąsiedzi.
11: W mieszkaniu, z którego wyszedł małoletni, przebywała matka i jej partner oraz dwoje dzieci w wieku 4 i 11 lat. Jak się okazało, 34-letnia matka dzieci jest nietrzeźwa. Wstępne badanie wykazało prawie 2 promile alkoholu, natomiast w przypadku jej partnera promil. Oboje zostali zatrzymani, a dzieci trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
7: mówiła rzeczniczka częstochowskiej policji Barbara Poznańska. Chłopiec trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Matce grozi 5 lat więzienia.
1: Wiadomości Radia Plus.
7: Nieudany start polskich tenisistów w Wimbledonie. Już w pierwszej rundzie z rywalizacji singlistek odpadły aż 3 Polki. Maja Chwalińska, Magdalena i Magdalena Fręch. Dobrze poradził sobie za to Hubert Hurkacz, który awansował dalej. Polak pokonał Norwega Kaspera Ruda.
12: Kasper jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem na każdej nawierzchni. Oczywiście trawa to nie jest jego ulubiona nawierzchnia, gdzie się czuje najlepiej, natomiast jest on zawodnikiem z czołówki przez wiele, wiele lat. No i nie gra się z nim łatwo, więc tym bardziej to zwycięstwo cieszy.
7: Mówił Hubert Hurkacz, który jutro zmierzy się z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem. A dziś swoje spotkania rozegrają Iga Świątek i Kamil Majchrzak. My też gramy. Na naszej antenie wystartowała akcja Pokaż jak się ruszasz. Pytamy Was o ulubione sportowe aktywności. Każdego dnia do zdobycia nagrody. Ta główna to lekcja tenisa z najlepszą tenisową zawodniczką Radia Plus, Kasią Kozimor. Wszystkie szczegóły na radioplus.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
13: Dziś maksymalnie na termometrach zobaczymy w okolicach 28 stopni. Wiatr będzie wiał z kierunku północno-wschodniego, słaby i umiarkowany, a w południe barometry pokażą 1023 hektopaskale.
5: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Dzień dobry, poranku, 5,5 minuty po godzinie 8, wtorek, 30 dzień czerwca w kalendarzu. Za chwilę na naszej antenie Rod Stewart, Young Turks, ABBA SOS, no i to o tych sprawnościach, znaczy nie, aktywnościach sportowych będę wypytywać za chwilę na antenie Radia Plus. Zgłoszenia wysyłajcie na naszą stronę internetową, trzeba wejść, tam specjalny formularz zgłoszeniowy. Pokaż, jak się ruszasz.

0: Rod Stewart na antenie Radia Plus, 13 minut po godzinie 8 już mamy.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Marzena mnie rozbawiła do łez. Dzień dobry, Marzeno, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Wysłałaś zdjęcie roku, miesiąca, nie wiem jak to nazwać. Chyba sobie wydrukuję. Albo na pulpit wrzucę. Jest rewelacja po prostu. Na początku myślałem, jak widziałam miniaturkę, że to coś panowie w bandanach, może na jakichś kładach szaleją. A tu patrzę, trzy głowy. Jedna należy do ciebie, zdaje się, tak?
2: Tak, tak, tak.
0: Dwie pozostałe to są piękne koniki z zębami, a w zębach zielona trawka. Wszystko
2: to
0: nie wygląda.
2: Niestety to z górze był.
0: Aha. Tak? No to nieźle. Rzeczywiście. No, co zrobić? Za to koniki widać, że były uszczęśliwione. Ty też zresztą masz niezły fan na twarzy, także wszystko się zgadza. Napisałaś, że twoja ulubiony sposób na ruch to...
2: To spędzanie czasu z końmi i wędrówki górskie.
0: I wędrówki górskie, dobra. Z tymi końmi to od dawna?
2: Już 30 lat ponad.
0: O, proszę, to już się znacie jak stare konie.
2: No dokładnie.
0: No dobrze. Często jeździsz na koniach?
2: Mam swoje dwa konie prywatne, plus dwa konie koleżanki. Razem prowadzimy taką malutką stajnię.
0: Czyli jest czego doglądać, tak?
2: Jest gdzie pracować i zrobić.
0: No dobrze, fantastycznie. To dla was jeszcze rakiety do badmintona. Może będzie okazja, żeby nie na jakiejś trawce tam kilka razy
2: pobiegać.
0: No to super, to fantastico. Zdjęcie cudowne. Czy ja bym mogła na naszego Facebooka wrzucić, żeby wszyscy się rozradowali i ucieszyli?
2: Oczywiście, pewnie.
0: Fantastycznie,
2: pewnie.
0: Za chwilę to zrobię. Dziękuję bardzo. Dla ciebie dzisiaj nagroda dnia. W finale do zdobycia wycieczka do Warszawy. Lekcja tenisa na korcie tenisowym tutaj nieopodal radia. Rakieta tenisowa i tak dalej, i tak dalej. Będzie okazja się spotkać. No to dziękuję, pozdrawiam serdecznie i czekam na kolejne zgłoszenia na naszej stronie www.radioplus.pl. Drodzy słuchacze, możecie wypełniać specjalny formularz zgłoszeniowy i bawimy się. I ruszamy. Kwadrans po 8 w Radio Plus.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Najtańsza biżuteria w Gorzowie? To jubiler piątkowski. Skup złota. Biżuteria złota i srebrna. Naprawy, usługi złotnicze. Gorzów, ulica Pocztowa 8. Ceny lombardowe. Uwaga! Ceny lombardowe!
3: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk, Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
4: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
5: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
6: Dolerua, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dom Lucas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.
0: Radio Plus Gorzów.

Dusty Springfield in Private na antenie Radia Plus, 26,5 minuty po godzinie 8. No to jeszcze Lombard, teraz szklana pogoda, zanim sprawdzimy pogodę na dzisiejszy dzień. W Warszawie się trochę zachmurzyło, troszkę pokropiło, ale co to za deszcz.

0: Szklana pogoda, Lombard na antenie Radia Plus. Szklanka, o właśnie, pusta już, trzeba coś dolać. 28 minut po godzinie 8 poranny program Radia Plus, teraz wstaje za chwilę. Najnowsze wiadomości w skrócie.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.

0: Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
3: Jak tak, to Allegro. Co dzień?

0: zależności od sklepu Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W akcji ponad 700 funkcjonariuszy, specjalistyczny sprzęt i psy tropiące sprawdzono tysiące przesyłek. Na początek szeroko zakrojona operacja Kryształ, podczas której przejęto aż 93 kg nielegalnych substancji. Zatrzymano 7 osób. Akcję przeprowadzono w całym kraju, zatrzymani usłyszeli już zarzuty, grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Teraz Wenezuela i dramatyczna walka z czasem, trwa przeczesywanie gruzów po trzęsieniu ziemi. Na liście ofiar już 1700 nazwisk, ale ta liczba na pewno jeszcze się zmieni. Nadal nie przeszukano wielu zawalonych budynków. Naukowcy z NASA podali, że zniszczonych lub całkowicie zawalonych jest prawie 59 tysięcy budynków, głównie w nadmorskim stanie La Guaira. Dziś w nocy poznamy kolejne reprezentacje, które awansują do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. O 19:00 Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Norwegią. O 23:00 Francja zmierzy się ze Szwecją, a o 3:00 w nocy Meksyk zagra z Ekwadorem.
2: Czas na wiadomości z regionu. Kamil Lewera, zapraszam. W gorzowskim sądzie zapadł wyrok w tak zwanym trybie przyspieszonym. Ukarano 33-latka, który wsiadł za kółko, mając 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna usłyszał wyrok w ciągu 48 godzin. Decyzją sądu musi teraz zapłacić 2000 zł grzywny, 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz ma zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 3 lata. Tryb przyspieszony to szczególna procedura, która umożliwia szybkie rozpoznanie spraw dotyczących sprawców przestępstw ujętych na gorącym uczynku. Rusza modernizacja budynku przedszkola miejskiego nr 27 w Gorzowie. O szczegółach mówi Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich.
3: Wkrótce ruszą kompleksowe prace budowlane związane z modernizacją przedszkola miejskiego nr 27. Umowa jest już podpisana, przekazaliśmy plac budowy. Inwestycja obejmie modernizację dachu, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznych i sanitarnych. Na realizację prac wykonawca ma 6 miesięcy.
2: Inwestycja będzie kosztowała ponad 2,5 miliona złotych.
4: Pogoda. Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
2: A dziś na niebie przez cały dzień będą przeważały chmury, ale wciąż ciepło. Maksymalnie termometry pokażą 28 stopni.
4: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
5: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, o poranku. Za 26 minut będzie godzina 9, wtorek, 30 dzień czerwca. Tu się nic nie zmienia. Jutro się zmieni nam kolejna kartka w kalendarzu i rozpoczniemy nowy miesiąc. Ale na razie Joda Saint-Essy, Tinexy, Step Up w Radio Plus.

0: I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me to Whitney Houston w Radiu Plus. Za 18 minut będzie godzina 9. Czasem przygotowujemy się do jakiegoś wyjazdu bardzo starannie, czasem to nawet rok wcześniej, już sobie wszystko planujemy, wszystko zapinamy na ostatni guzik, a potem guzik z pętelką. Okazuje się, że ciekawa historia napłynęła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Matka z córką chciały wybrać się w podróż sentymentalną na terytorium Wielkiej Brytanii. Caicos i Turks, tak się nazywa ta wyspa. W każdym razie wszystko zaplanowały, bardzo mocno się do tego wyjazdu przygotowały, aż się okazało, że córka nie mogła polecieć, bo zapomniała paszportu ze sobą, zostawiała w Nowym Jorku, leciały z Bostonu, no i mama się zdenerwowała, powiedziała: tak, to zostajesz na miejscu, ja lecę sama. No i poleciała. Do dziś córka nie może jej wybaczyć tego samego zamieszania, podobnie jak i matka córce, że nie wzięła tego paszportu i tak to się wszystko skończyło, jak się skończyło. Sama byłam świadkiem kilkakrotnie, jak ktoś, zapomniał na przykład dowodu osobistego i nie mógł polecieć do Grecji i już na bramce, już wsiadając do samolotu, pani powiedziała: nie, nie, nie, nie, nie, nie. No i co? Trzeba było decydować, czy ojciec leci, czy matka zostaje. No bo dzieci to też wiadomo, że z którymś rodziców musiały polecieć. Taka to historia, także pamiętajmy o wszystkim. Checklistę można mieć, tak zapisać sobie wszystko, co trzeba sprawdzić przed wyjściem z domu, żeby nie było potem, że ktoś zostaje, a ktoś leci. Pet Shop Boys za chwilę, Patti Smith w Radiu Plus również pojawi się na naszej antenie. Przeboje z nutą nostalgii za 17 minut 9.
1: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.

To była Patti Smith na antenie Radia Plus, a ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Plus w porannym programie Kto rano wstaje. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, a po godzinie 9 kolejne przeboje z nutą nostalgii. Po raz kolejny będziecie nam pokazywać, jak się ruszacie, bo to wspaniała akcja na antenie Radia Plus, do której warto się dołączyć. A teraz Enrique Iglesias i Bailamos.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Bogdańcu.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Marian?
4: Hmm?
5: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Lepiej zatankować dziś do pełna. Od jutra koniec z ulgami na paliwa. Powalone drzewa, zerwane dachy i kłopot między innymi na kolei. Ponad 1200 strażackich interwencji na Śląsku. Został tylko dzień. Będzie też przypomnienie dla rodziców w sprawie 800+. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Od jutra ceny na stacjach mogą wzrosnąć o nawet kilkadziesiąt groszy za litr, dlatego dziś warto zatankować, bo to ostatni dzień funkcjonowania rządowego programu CPN. I o tym już teraz Michał Rawa.
2: Sytuacja na stacjach paliw wróci do normy. Zdaniem ministra finansów spadki cen na rynkach są na tyle duże, że nie ma potrzeby, by przedłużać pakiet CPN. Ten w ostatnich tygodniach oznaczał jedynie obniżony do 8% VAT na paliwa. W połowie czerwca rząd zrezygnował z obniżonej akcyzy. Minister energii zapewnia, że po wygaśnięciu pakietu CPN ceny na stacjach nie uderzą mocno w portfele Polaków. Zdaniem analityków biura Reflex za litr paliwa możemy zapłacić o około 60 groszy więcej. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, 98 6,68, a diesla 6,19 zł.
1: Przypomnijmy, rząd wprowadził pakiet CPN pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen paliw. Był spowodowany wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. 1700 strażackich interwencji, w tym tylko na Śląsku ponad 1200, a to po gwałtownych nawałnicach, które przeszły nad Polską, te zakłóciły pracę kolei w powiecie rybnickim. 49 osób musiało opuścić pociąg Kolei Śląskich jadący z Katowic do Bochumina.
3: W wyniku zaniku zasilania w linii trakcyjnej zatrzymał się w rejonie ulicy Robotniczej. Tam trzeba było ewakuować około 50 osób, które przemieściły się następnie komunikacją zastępczą.
1: Mówi nam Wojciech Rduch ze Straży Pożarnej w Rybniku. Dziś w miastach Śląska i Zagłębia mogą występować lokalne burze. To byłby największy przemyt papierosów ostatnich lat, ale się nie udał. Administracja skarbowa udaremniła przemyt ponad miliona paczek papierosów. Kontenery z kontrabandą zatrzymano w Małaszewiczach w Lubelskiem. Służby prześwietliły urządzeniem RTG jeden z pociągów towarowych wjeżdżających do Polski.
4: Obraz rentgenowski skłonił funkcjonariuszy do przeprowadzenia szczegółowej rewizji. Przeprowadzona rewizja potwierdziła wskazania RTG. W obu kontenerach funkcjonariusze znaleźli foliowe paczki wypełnione papierosami, ukryte wewnątrz deklarowanych szyldów. Wyroby tytoniowe nie były oznaczone polskimi znakami akcyzy. W wyniku przeprowadzonej kontroli funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1 200 000 paczek papierosów.
1: Mówił Michał Deruś, rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej w Lublinie. Wartość rynkowa nielegalnego towaru to ponad 25 milionów złotych. Teraz ważne przypomnienie. Ostatni dzwonek dla rodziców. Wniosek o 800+ złożony do końca czerwca gwarantuje świadczenie z wyrównaniem.
5: Dobiega końca ważny termin dla rodziców. Mają już tylko jeden dzień na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy, żeby dostać wyrównanie za czerwiec tego roku. Jeśli prześlą wniosek w lipcu lub w kolejnym miesiącu, to świadczenie wychowawcze dostaną od miesiąca jego złożenia.
1: Tłumaczył Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS-u w Zachodniopomorskiem. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. Przypomnijmy, termin mija dziś.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na Morskie Oko nie pojedziecie transportem konnym. Został wstrzymany ze względu na ekstremalne upały. Trasę z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka można pokonać tylko pieszo.
6: Obserwujemy alerty pogodowe i obserwujemy również odczyty wskaźnika WBGT. To jest wskaźnik, który określa obciążenie termiczne.
7: Rozumiem, że to jest w kilku miejscach na trasie badane.
6: Na Palenicy Białczańskiej i na Włosienicy.
7: To jaka temperatura może być dopuszczalna, żeby konie mogły pracować?
6: Wskaźnik nie powinien przekraczać 28. Po przekroczeniu no to już konie nie powinny się tam znajdować.
1: Mówiła Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego, z którą rozmawiał Łukasz Bobek. Na górskich szlakach turyści znajdą miejsca z dostępem do wody.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić, wysłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfekt. Radio Plus, lato znów.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Taylor Dayne w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze prawie 20 minut po 9. Ostatni dzień czerwca w kalendarzu. Zapowiada się upalnie, jak słyszeliśmy w wiadomościach Radia Plus. Chociaż z tą pogodą to jest też tak, że każdy ją inaczej odbiera. Dziś rano słyszałam w autobusie rozmowę przez telefon pewnego młodzieńca. Nie chciałam jej słyszeć, ale nie dało się niestety jej nie słyszeć. Niemniej, młodzieniec pytał babcię, czy u niej dziś też brzydka pogoda. Dla wyjaśnienia dodam, że w Warszawie dziś o poranku deszczowo i pochmurno, przez co temperatura jeszcze do zniesienia, więc uśmiechnęłam się, bo dla mnie ta brzydka pogoda to wręcz piękna jest i dająca chwilę wytchnienia po południu znów pod prawdopodobnie ponad 30 stopni i słońce, więc trzeba się cieszyć tą brzydką pogodą dziś. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was w każdej sprawie.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

Demis Roussos i Goodbye, My Love, Goodbye w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Jeśli chodzi o pożegnania, to niestety pożegnać z Wimbledonem musiała się Maja Chwalińska. Wczoraj mieliśmy wielkie nadzieje, ale pechowo się dla niej rozpoczął ten turniej. Niemniej za Maję trzymamy kciuki. Trzymamy dzisiaj kciuki za Igę Świątek, która w tym roku przecież broni tytułu zwyciężczyni Wimbledonu i ten mecz po 14. A my przypominamy, że w związku z tym, że trwa Wimbledon, my też zachęcamy Was do tego, żebyście się trochę poruszali albo lepiej pokazali nam, jak się ruszacie. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Pokaż, jak się ruszasz. Zdjęcie tego, jak uprawiacie sport i kilka słów o tym, o tej Waszej sportowej pasji napiszcie. A do zdobycia codziennie zestaw do badmintona, tak żeby można było potrenować, ale nagroda główna to mecz albo też lekcja tenisa z Kasią Kozimor, do tego jeszcze rakieta tenisowa i kieszonkowy na przyjazd do Warszawy. Myślę, że Kasia jest świetną nauczycielką, ja to nawet wiem, bo próbowałam z Kasią grać i naprawdę mam mnóstwo cierpliwości, więc radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów, a teraz już Texas i Summerson.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: No Mercy na koniec 9:10. Za 3 minuty, za moment w studiu Justyna Byniek z najnowszymi wiadomościami Radia Plus.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama. Uwaga, Gorzów Wielkopolski! Od 22 czerwca do 4 lipca wielki kiermasz obuwia skórzanego przy ulicy Wawrzyniaka 49. Skórzane obuwie damskie w hurtowych cenach. Duży wybór modeli i atrakcyjne ceny. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od 9 do 18, w soboty od 9 do 15. Niedziela nieczynne. Kiermasz obuwia skórzanego. Wawrzyniaka 49. Gorzów Wielkopolski.
4: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
5: Mnie też.
4: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
5: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
4: E-learningu?
5: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
4: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
5: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
4: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
7: MediaMarkt. Twój piękny ogród, jeszcze piękniejszy. Tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Zwrot w sprawie dwóch wież. Prokuratura umorzyła śledztwo. Centrum Lublina już przejezdne. To po porannym śmiertelnym wypadku. Powiemy też o inflacji. W czerwcu mocno spadła. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Ostatnio w tej sprawie przesłuchano Jarosława Kaczyńskiego. Sprawa jest związana z planami wybudowania w Warszawie dwóch wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Śledztwo dotyczyło podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Przypomnijmy, że jego pełnomocnikiem jest mecenas Roman Giertych, który zapowiedział już złożenie zażalenia na decyzję prokuratury. Ulica Lipowa w Lublinie jest już przejezdna, a to po porannym tragicznym wypadku. Jego dokładne przyczyny bada policja pod nadzorem prokuratora. Przypomnijmy, w zderzeniu dwóch osobówek zginęła 16-latka, a 7 osób zostało rannych.
2: Kierujący samochodem marki BMW poruszał się od strony Alei Racławickich. W pewnym momencie kierujący stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i tam zderzył się z jadącą z naprzeciwka Toyotą. Po zderzeniu zachował. W wyniku wypadku jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, była to pasażerka samochodu marki BMW. 7 kolejnych osób przewiezionych zostało do lubelskich szpitali.
1: Mówi Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Autobusy i trolejbusy wróciły na swoje podstawowe trasy. Spotkanie premiera z prezesem NFZ-u. Do rozmowy ma dojść już dzisiaj i będzie w niej też uczestniczyła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. To w związku z informacjami o kolejnych nieprawidłowościach w służbie zdrowia. Przede wszystkim chodzi o sprawę Szpitala Południowego. Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
3: Bardzo poważną rozmowę z szefostwem NFZ-u, w tym prezesem Filipem Nowakiem, Donald Tusk zapowiedział już w ubiegłym tygodniu. Mają omówić problematyczne regulacje, które pozwalają na takie sytuacje jak ta w Szpitalu Południowym. Chodzi o kominowe wynagrodzenia medyków i ich niekontrolowany czas pracy na kontraktach. Na przykład Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie czasu pracy, niezależnie od formy zatrudnienia, do 78 godzin tygodniowo. Rząd na razie przyjął jedynie ustawę, która pozwala Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na wgląd do wynagrodzeń każdego lekarza. Przepisy czekają na podpis prezydenta i mają być wyjściem do innych regulacji.
1: O czym informował Michał Rawa. Inflacja mocno w dół. Jak wynika z najnowszych danych GUS-u, w czerwcu wyniosła 2,5% rok do roku. To odczyt niższy od prognoz ekonomistów. Dla porównania w maju wyniosła 3,1%. Miesiąc do miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,5%.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bez hulajnóg elektrycznych w historycznym centrum miasta, w Gdańsku, wprowadzono wakacyjne strefy wyłączające te pojazdy z części śródmieścia. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo pieszych w czasie wzmożonego ruchu turystycznego.
4: W praktyce wygląda to tak, że po przekroczeniu strefy objętej ograniczeniem, hulajnogę automatycznie zwolni, a następnie bezpiecznie wyłączy napęd. Natomiast zakończenie wypożyczenia będzie możliwe dopiero po opuszczeniu tej strefy, co oznacza, że dopóki pojazd nie zostanie wyprowadzony poza jej granicę, naliczenie opłat nie zostanie przerwane.
1: Mówi Joanna Leliwa z Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. Podobne ograniczenia obowiązują w centrum Sopotu i dotyczą także rowerów. Za zignorowanie zakazu grozi mandat do 5000 zł.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Phil Collins na początek tej godziny.

0: Michael Jackson i Black or White w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli chodzi o kawę białą czy czarną, to u mnie w tym momencie czarna i zazwyczaj taka jest w filiżance albo też w kubku, chyba że wiem, że być może kawa nie będzie mi smakowała, wtedy jest z mlekiem. A jak to wygląda u Was? Pora właśnie taka na kawę, może drugą już u niektórych z Was. A kawa dzisiaj chyba mrożona też się sprawdzi bardziej niż ciepła, chociaż w taką pogodę nawet ciepła też smakuje, bo kawa ma to do siebie, że lubi być gorąca. Ale jeśli chodzi o ochłodę, to szukamy jej nad wodą i o to, gdzie nad wodę, będę dziś pytać.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
3: Prawie 30 kierunków studiów na Akademii imienia Jakuba Sparadyża, w tym kolejne nowości. Inżynieria produkcji pierwszego stopnia, psychologia studia jednolite magisterskie oraz terapia pedagogiczna jednolite magisterskie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
4: To

0: Za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Uwaga, Gorzów Wielkopolski. Od 22 czerwca do 4 lipca. Wielki kiermasz obuwia skórzanego przy ulicy Wawrzyniaka 49. Skórzane obuwie damskie w hurtowych cenach. Duży wybór modeli i atrakcyjne ceny. Zapraszamy od poniedziałku do piątku. Od 9 do 18. W soboty od 9 do 15. Niedziela nieczynne. Kiermasz obuwia skórzanego. Wawrzyniaka 49. Gorzów Wielkopolski.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: Po reklamie.

Fiction Factory Feels Like Heaven w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 29 minut pozostało do 11, a być może teraz spędzacie czas na plaży właśnie pod parasolką. Przyjemnie wiatr wieje z nad morza albo być może z nad jeziorka. I właśnie o wodę dzisiaj pytam. Jeśli chodzi o ranking polskich plaż magazynu Travelist, to mamy przełom. Przez 12 lat z rzędu wygrywały plaże w Świnoujściu, a w tym roku zmiana. I tą najpiękniejszą plażą 2026 roku jest plaża w Ustce. Natomiast ja pytam o to, gdzie nad wodę u was. Do rankingu Travelist jeszcze wrócimy, bo tu jest kilka takich propozycji. Właśnie jeśli szukacie pomysłu na to, gdzie spędzić lato, aktywny urlop, no to będzie tutaj trochę, ale też liczę na was. Na was, na to, żebyście powiedzieli, gdzie w Polsce nad wodę, ale w najbliższym otoczeniu was. Czy jest jakieś jezioro, czy jest to właśnie morze, albo być może jakaś rzeka, albo po prostu jakiś basen odkryty. Pokażcie się, pochwalcie się tym, co macie w okolicy i zaprezentujcie nam to, zareklamujcie słowami. 691-141-141, SMS-owy numer dla was, a ja dla autorki lub autora najciekawszej odpowiedzi mam dzisiaj prezent i to jest ręcznik plażowy Radia Plus. Heartbreak Hotel i CC Catch teraz w Radiu Plus.

0: Time się Standing i Elton John w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii. Sir Elton John, a propos tytułów szlacheckich, to Wimbledon trwa i właśnie zwycięzcy, brytyjscy zwycięzcy mają też, mają szansę dostać także tytuł szlachecki, tak jak na przykład dostał go Sir Andy Murray. A jeśli chodzi o nagrody w Wimbledonie, to nie tylko ten tytuł szlachecki, nie tylko sława, ale i też ogromne pieniądze, które w tym roku wynoszą, jeśli chodzi o tą stawkę nagród tegorocznej edycji, to jest ponad 64 miliony funtów. To jest niesamowite, to jest są niesamowicie duże pieniądze. Natomiast jeśli chodzi o Wimbledon w Radiu Plus, to nasza akcja Pokaż jak się ruszasz i do zdobycia może nie taka kwota, ale na pewno coś, czego, o czym mogą pomarzyć ci, którzy w Wimbledonie biorą udział, czyli lekcja tenisa z Kasią Kozimor, naszą radiową rakietą numer jeden, i to do zdobycia w finale, a każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Napiszcie o swojej pasji do sportu, ale także pokażcie to na zdjęciu. Tam radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Po reklamie.

0: Czas nas uczy pogody i Grażyna Łobaszewska. Na koniec 10 do 11, 3 minuty za moment w studiu Michał Konopiński z najnowszymi wiadomościami Radia Plus.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Będzie zażalenie na decyzję prokuratury. Śledztwo w sprawie dwóch wież umorzone. Awaria samolotu na pasie lotniska w Krakowie. Część lotów przekierowana. Marketingowo mądry ruch. Eksperci oceniają transfery Roberta Lewandowskiego. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Będzie zażalenie na decyzję prokuratury. Ta umorzyła słynną sprawę dwóch wież. Chodzi o niedoszłe plany budowy dwóch wieżowców w Warszawie przez spółkę Srebrna, powiązaną z PiS-em. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, co wiemy o tej decyzji śledczych?
2: Jak czytamy w komunikacie prokuratury, trzy badane kwestie tego śledztwa zostały umorzone, bo nie stwierdzono znamion czynu zabronionego, czyli złamania prawa. Przypomnijmy, austriacki biznesmen Gerald Birkfellner stwierdził, że został oszukany przez osoby działające w imieniu spółki Srebrna, w tym prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, przez co miał stracić 1 300 000 euro. Birkfellner był zatrudniony do przygotowania budowy wież przy ulicy Srebrnej w Warszawie. Gdy projekt wstrzymano, miał nie otrzymać za to wynagrodzenia. Austriak oskarżał też członków Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego o przyjmowanie łapówek i że był nakłaniany do ich udzielania.
1: Złożenie zażalenia na decyzję o umorzeniu śledztwa zapowiedział pełnomocnik austriackiego biznesmena Roman Giertych. Problemy na krakowskim lotnisku. Po lądowaniu samolotu czarterowego doszło do usterki technicznej. Maszyna pozostała na drodze startowej. Wdrożone zostały procedury bezpieczeństwa. Pasażerowie zostali bezpiecznie przewiezieni do terminala, a samolot został usunięty z pasa. Część przylatujących tam samolotów musiała zostać przekierowana na lotniska zapasowe. Przyczyny usterki ustalają służby. Sprzedali w internecie leki za 3,5 miliona złotych. Ich produkcja przez 3 lata odbywała się w domowej fabryce. 10 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy wytwarzali strofantynę, środek na serce. Biegli orzekli, że produkt mógł być niebezpieczny dla zdrowia.
3: Produkt ten wytwarzali w jednym z mieszkań na terenie Olsztyna. Wytwarzali go w warunkach, które nie odpowiadały żadnym normom sanitarnym. Nie posiadali również w tym zakresie żadnych niezbędnych zezwoleń.
1: Wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Mężczyźni sprzedawali też inne nielegalne leki. Z Rosji i Białorusi sprowadzała je Swietlana P. Grozi jej 5 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To sportowo nie jest awans, ale marketingowo to mądry ruch Roberta Lewandowskiego. Tak eksperci oceniają wyjazd Polaka za ocean. Lewy podpisał kontrakt z amerykańskim Chicago Fire. Z zapisów umowy, którą Lewandowski zawarł z klubem z Illinois, wynika wiele korzyści dla niego, ale i jego najbliższych. Mówi nam szef działu sport w Super Ekspresie Przemysław Ofiara.
4: Chicago Fire będzie chciało tego Roberta wypromować na rynku amerykańskim i Robert sam też będzie chciał się wypromować, żeby no też otworzyć się na rynek również reklamowy amerykański. Sportowo jest to na pewno krok w tył, no to nie ma co tutaj dyskutować. Amerykańska Liga MLS to jest często liga dla piłkarskich emerytów.
1: Ale stadion zespołu z Chicago na pewno będzie zapełniał się polskimi kibicami.
4: Tam jest mnóstwo naszych, tam jest Jackowo polska dzielnica. To też dla tych Polaków, dla Polonusów Lewandowski został sprowadzony, bo jestem przekonany, że stadion z Chicago będzie biało-czerwony podczas szczególnie tego pierwszego meczu.
1: Lewandowski podpisał z Chicago Fire 2-letni kontrakt. W nowym zespole najpewniej zadebiutuje w połowie lipca. Ma zarabiać 20 milionów dolarów rocznie.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Ever David Ewart na początek tej godziny.

0: Unemocjone per sempre je Eros Ramazzotti w Radiu Plus Plato z nutą nostalgii. 18 minut po 11 teraz na zegarze, a jak lato, to gdzieś nam majaczy się woda i tym bardziej, gdy temperatury są tak wysokie, to woda sprawia, że od razu nam jest przyjemniej i chłodniej. Chociaż oczywiście tutaj wszystko z głową. Śledzimy to, co mówią do nas ratownicy, patrzymy na flagi, odpoczywamy uważnie. A jeśli chodzi o to, gdzie w Polsce nad wodę, no na przykład Dana poleca mega miejsce. Siemiany i jezioro Jezioranka, lasy, natura i kabarety, a gofry? Mega. Więc jest polecenie bardzo duże, jak słychać, ale czekam jeszcze wciąż na wasze wiadomości. 691-141-141. Pytam dziś, gdzie w Polsce nad wodę i chodzi o to, abyście opisali te miejsca, które są blisko was, z których korzystacie, które was urzekły i chcecie się nimi pochwalić. Ja wiem, że myślicie, że wtedy zjedzie się mnóstwo ludzi, ale nie, no zainspirujmy chociaż tych, którzy zastanawiają się, gdzie odpoczywać i pokażmy, jak piękna jest nasza Polska i gdzie można wypoczywać. Ręcznik plażowy mam do oddania. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Jeszcze 5 minut czekam na wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Uwaga, Gorzów Wielkopolski! Od 22 czerwca do 4 lipca. Wielki kiermasz obuwia skórzanego przy ulicy Wawrzyniaka 49. Skórzane obuwie damskie w hurtowych cenach. Duży wybór modeli i atrakcyjne ceny. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od 9 do 18. W sobotę od 9 do 15. Niedziela nieczynne. Kiermasz obuwia skórzanego. Wawrzyniaka 49. Gorzów Wielkopolski.
3: Poranna kawa na tarasie, zieleń zamiast pośpiechu, wieczorny relaks na hamaku. To codzienność na osiedlu Ecopark Residence w Kłodawie przy Wojcieszyckiej. Nowe domy gotowe do zamieszkania, wykończone do stanu deweloperskiego z całą infrastrukturą zewnętrzną. To miejsce dla tych, którzy chcą żyć bliżej natury. Uwaga, obecna cena tylko do końca wakacji. Ecopark Residence w Kłodawie. Biuro sprzedaży Rajbud Gorzów, Górczyńska 21. Rajbud.pl.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Plus lato z nutą nostalgii. Latem czasem te drzwi lepiej uchylić, żeby jakiś przeciąg spowodować, ale jeśli jest tak już bardzo, bardzo gorąco, to można nad wodę. A jak nad wodę w Polsce, to na przykład nad jezioro Dłużek, o czym mówi Klaudia. Dzień dobry. Napisałaś.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Klaudia, napisałaś, że to jest, jeżeli chodzi o jezioro w Polsce, to Dłużek, lazurowa woda, raki, mnóstwo rybek, a wokół wejście do wody biały, miękki piasek, słońce. Od słońca ochraniają sosny i brzozy wkoło plaż. No, brzmi to pięknie. To Warmia.
1: Tak, tak, zgadza się. To Warmia, bajeczne miejsce i tak naprawdę te słowa, które napisałam, i tak nie opisują tego, jak cudowne jest to miejsce.
0: Ja dodam jeszcze coś dla tych, którzy nad wodą zawsze głodnieją, że w drodze na samą plażę, Klaudia jeszcze napisała, latem jest mnóstwo jagód i kurek, a jesienią podgrzybki i borowiki. No raj.
1: Na ziemi. Raj na ziemi. Naprawdę my w okresie letnim spędzamy tam praktycznie każdy dzień.
0: Rozumiem, szczęściarze. Mam nadzieję, że ręcznik od Radia Plus nad tą plażą się, na tej plaży zdecydowanie się przyda.
1: Ojejku, zdecydowanie, cudownie.
0: Słyszę, że ktoś nam przeszkadza. Kto to jest?
1: No właśnie siedzi ze mną Jędruś, który swój pierwszy rok nad łóżku spędza.
0: Czyli Jędruś już plażę, już był na plaży, już
1: oczywiście już pływał.
0: Już pływał nawet. Wow! Tak. To wszystkiego dobrego dla was. Chrońcie się przed tym słońcem upalnym i korzystajcie z tego, co macie tak blisko. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Roxette, Fading Like a Flower, teraz w Radio Plus.

Together Forever, Ear Castley w Radiu Plus, przeboje z nutą nostalgii, a jeśli chodzi o lato, to przypominam, że pytałam dziś o to, gdzie w Polsce nad wodę i jeszcze jedną wiadomość zdążę przeczytać. Wiadomość nie podpisana, ale brzmi tak. Ja chciałabym się pochwalić pięknymi plażami Mierzei Wiślanej od Mikoszewa po Piaski. Te plaże są 15-20 kilometrów ode mnie do wyboru, do koloru, w Jantarze słynne zawody, w poławianiu bursztynu, w Mikoszewie biegi i marsze przez las i plaże w Krynicy Morskiej, biała plaża, a na końcu świata Piaski, gdzie cisza i spokój i granica państwa na plaży zagrabiona. Dużo by opowiadać. Myślę, że to po prostu trzeba zobaczyć, więc jeżeli szukamy pomysłu, gdzie w Polsce nad wodę, to kolejna propozycja właśnie przed momentem. Na zegarze teraz 16 minut do 12 i do południa jeszcze m.in. Tani Tatikara, Mi Twist i My Sobriety.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara.
2: A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
5: Mnie też.
4: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
5: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
4: E-learningu?
5: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
4: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
5: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
4: E-learning, to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
1: Po reklamie.

0: plus Gorzów.
1: Reklama.
0: W piątek zaczynamy urodziny miasta w Parku Górczyńskim. Wystąpią m.in. Skolim, Jamal, Patrycja Markowska, Małe TGD. 3, 4 i 5 lipca. Park Górczyński. Urodziny miasta. Sponsorzy: GBS Gorzów, Inneco, autoryzowana sieć dealerska Autoklub i sponsor główny PGE Energia Ciepła SA.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Ultravox na koniec 11 do 12, 3 minuty za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś, do usłyszenia. Do jutra.
1: Radio

0: Radio Plus Gorzów.
1: Strażacy walczą ze skutkami burz. Są kolejne ostrzeżenia IMGW. Wróciła sprawa zamachu stanu. Prokuratura umorzyła kolejne dwa wątki śledztwa. Problem z grillowaniem w Krakowie. Po skargach mieszkańców miasto usuwa jedną ze stref. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny upalny i burzowy dzień. IMGW wydało ostrzeżenia dla ponad połowy Polski, bez alertów jedynie na północy kraju. Najtrudniejsza sytuacja ma być na południowym wschodzie, tam na termometrach dziś nawet 37 stopni. Trzeba też będzie uważać na burze. Wczoraj nawiedziły m.in. Balcarzowice w Opolskiem, a mieszkańcy nadal walczą tam ze skutkami majowej trąby powietrznej. Wczorajsza burza zerwała plandekę ze zniszczonego budynku.
2: Tutaj strażacy zabezpieczali dach, ten dach jest w trakcie remontu. Musieli chwilę odczekać, ponieważ nie było możliwości rozłożenia podnośnika i dopiero po pewnym czasie udało się ten dach sprawnie zabezpieczyć.
1: Mówił Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Z kolei w Michałowicach w powiecie głubczyckim przewracające się drzewo pociągnęło za sobą cztery słupy telefoniczne, które runęły na drogę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Warszawska prokuratura umorzyła dwa kolejne wątki śledztwa dotyczącego tak zwanego zamachu stanu. Śledczy uznali, że nie doszło do przestępstwa ani w sprawie wygaszenia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ani w sprawie rzekomego podżegania marszałka Sejmu do niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Według prokuratury działania Szymona Hołowni miały podstawy prawne, a medialne dyskusje nie przekroczyły granic wolności słowa.
3: W ocenie śledczych marszałek Sejmu miał obowiązek wykonać prawomocny wyrok sądu i wygasić mandaty Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a późniejsze niewpuszczenie ich do Sejmu było zgodne z obowiązującymi procedurami. Umorzono również wątek dotyczący rzekomego podżegania Szymona Hołowni do niezwołania Zgromadzenia Narodowego i niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Prokuratura ustaliła, że takie propozycje nie były składane bezpośrednio marszałkowi, a publiczne wypowiedzi na ten temat mieściły się w granicach konstytucyjnej debaty politycznej.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Ognisko hantawirusa zostało wygaszone. Od momentu ewakuacji pasażerów i załogi wycieczkowca, na którym wybuchł wirus, nie doszło do nowych zakażeń. Polski kapitan statku już skończył kwarantannę i trzykrotnie przeszedł test, którego wynik był negatywny.
4: Możemy powiedzieć w tym momencie, że cała sytuacja zakończyła się powodzeniem, czyli nie doszło do żadnych nowych zachorowań i kwarantanna przebiegła bez żadnych problemów zdrowotnych. Natomiast ognisko zostało wygaszone również oficjalnie. Z naszego punktu widzenia było to bardzo trudne doświadczenie.
1: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Do zakażenia hantawirusem na statku płynący po Atlantyku doszło w maju. Łącznie zachorowało 13 osób, 3 z nich zmarły.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kraków likwiduje strefę grillową na Zakrzówku. Z terenu parku usunięto oznaczenia oraz kosze na popiół i odpady po grillowaniu. Powód, jak tłumaczy Zarząd Zieleni Miejskiej, wszystko przez skargi mieszkańców.
5: Doświadczenia ostatnich sezonów pokazały, że ta strefa w tej lokalizacji po prostu się nie sprawdza. Jej funkcjonowanie wiązało się z wieloma uciążliwościami zarówno dla mieszkańców, dla osób korzystających z parku, ale też przede wszystkim dla przyrody.
1: Mówiła Aleksandra Mikolaszek z zarządu. Jednocześnie zapowiedziała konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia nowych miejsc do grillowania w Krakowie.
6: Czas teraz na wiadomości z Gorzowa i okolicy. Kamil Lewera, zapraszam. Dla naszego regionu wydano kolejne ostrzeżenie meteorologiczne. Synoptycy prognozują burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał drugi stopień ostrzeżenia. Prognozowane są opady deszczu od 30 mm do 45 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę, lokalnie do nawet 100 km na godzinę. Miejscami możliwe są też opady gradu. Burze przemieszczać się będą z zachodu na wschód, a ostrzeżenie zacznie obowiązywać od godziny 15 i potrwa do północy. Trwają przygotowania do powrotu mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej nr 2 przy ulicy Walczaka w Gorzowie. W zeszłym tygodniu doszło tam do pożaru, który uszkodził część instalacji teletechnicznych, a w związku z tym 69 pensjonariuszy zostało ewakuowanych do innych placówek w regionie.
7: Trwają przeglądy instalacji elektrycznej, przewodów kominowych i systemu przeciwpożarowego. Wykonano również ozonowanie oraz prace porządkowe w miejscu, gdzie doszło do pożaru. Chcemy, aby nastąpiło to jak najszybciej, ale bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie osób starszych i z niepełnosprawnościami, jest dla nas absolutnym priorytetem.
6: Wyjaśnia Wiesław Ciepiela z Gorzowskiego Magistratu. Powrót mieszkańców będzie możliwy po zakończeniu wszystkich kontroli oraz uzyskaniu wymaganych protokołów.
8: Pogoda.
6: Dziś nadal ciepło. W tej chwili na termometrach mamy w okolicach 25 stopni, a maksymalnie temperatura wzrośnie do 28. Wiatr wieje słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
8: I to już wtorek. Dzień dobry, Marek Sierocki.
9: Jan Pasterski, witamy serdecznie. Trochę chłodniej niż wczoraj, ale nadal gorąco.
8: Niewiele, ale zawsze coś.
9: Postaramy się umilić ten czas świetną muzyką. Na początek Hotel California, The Eagles.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Już 18 lipca koncert włoskich gwiazd Albano oraz grupa Ricky e Poveri wystąpią w Sopocie w Operze Leśnej. W niedzielę gościem naszego muzycznego alfabetu był właśnie Albano. Z nim też spotkamy się 17, czyli dzień przed koncertem, to już możemy potwierdzić. Będziemy w Sopocie, stamtąd będzie audycja oczywiście na żywo i Albano będzie naszym gościem. Mamy jeszcze bilety do rozdania na ten koncert.
2: Zgadza się, zostały nam jeszcze podwójne zaproszenia, także gdyby ktoś miał ochotę, to śmiało można nam napisać jedno, dwa zdania takiego uzasadnienia, dlaczego to właśnie wy chcielibyście się w Sopocie znaleźć. I to już, no tak licząc, szybko, nieco za 2,5 tygodnia właściwie. Dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141, a teraz w oczekiwaniu na Sopot czas będzie nam umilała Madonna, przy okazji też zaglądamy do kalendarza.
1: Dokładnie tak, 30 czerwca 1986 roku ukazał się trzeci album Madony zatytułowany True Blue. To znakomita płyta, najlepiej sprzedawana w dyskografii artystki. O brzmienie zadbali dwaj znakomici producenci, Steven Bray i Patrick Leonard. No i tam cała kolekcja hitów. Między innymi piosenka Live to Tell, tytułowy utwór True Blue, Open Your Heart, także wakacyjny hit La Isla Bonita, no i piosenka Papa Don't Preach, którą już teraz zagramy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
2: Studiuj na Wydziale Technicznym Akademii imienia Jakuba z Paradyża kierunki inżynierskie i magisterskie, automatykę i robotykę, energetykę, informatykę, inżynierię produkcji oraz mechanikę i budowę maszyn. Więcej na www.ajp.edu.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
11: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii.

0: Rezerwat Zaopiekuj Się Mną, a my przekonamy, kto zaopiekuje się dwoma kolejnymi zaproszeniami na koncert 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie.
1: A to już nawet wiemy, bo te zaproszenia trafiają w tym momencie do Adriana. Adrianie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. Napisałeś, że bardzo chciałbyś się wybrać na to właśnie wydarzenie ze swoją żoną, która jest fanką Italo Disco.
2: Tak, tak. Wspólnie byliśmy wielokrotnie już we Włoszech i również muzyka ta Italo Disco łączy nas wspomnieniami z dawnych lat. Oczywiście byliśmy już poprzednio na koncertach też Italo Disco, bo mieszkamy niedaleko Opery Leśnej, także bardzo się cieszymy, że będziemy mogli znowu uczestniczyć w tej imprezie.
1: No właśnie, mieszkacie w Gdyni, także naprawdę macie dosłownie rzut beretem, co jest fajne.
2: Tak.
1: Kiedy można się tak bez stresu wybrać niedaleko i dobrze się bawić. Także życzymy wam fajnego odbioru tego koncertu.
2: Super, dziękujemy bardzo i cieszymy się już na to spotkanie i na włoskie przeboje, które kochamy bardzo i do zobaczenia w Operze.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. To jeszcze nie koniec. Jeszcze z dobrych źródeł wiem, że jutro będziemy mieli też podwójny bilet.
0: Teraz też będzie po włosku zespół Mattia Bazar, który swego czasu gościł w Sopocie na festiwalu. To było w roku 2000, a my przypomnimy ich wielki przebój z roku 1978. Piosenkę Tu Semplicita.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Uwaga przedsiębiorcy, firmy szukające powierzchni pod działalność gospodarczą, handlową. 1700, 100 i 200 metrów kwadratowych na każdą działalność. Gorzów, Żwirowa 132, 134. Telefon 602 376 228 lub 662 271 710.
4: Uwaga, Gorzów Wielkopolski. Od 22 czerwca do 4 lipca. Wielki kiermasz obuwia skórzanego przy ulicy Wawrzyniaka 49. Skórzane obuwie damskie w hurtowych cenach. Duży wybór modeli i atrakcyjne ceny. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od 9 do 18. W soboty od 9 do 15. Niedziela nieczynne. Kiermasz obuwia skórzanego. Wawrzyniaka 49. Gorzów Wielkopolski.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Somebody Janeiro to niemiecka grupa Bellini, utwór, który swego czasu stał się wielkim hitem karnawałowych zabaw, towarzyszył też piłkarskim imprezom, ale myślę, że wakacje, takie gorące latynoskie klimaty są akurat. No skoro gorące klimaty, to Afryka, zespół Toto, muzycy, kiedy pisali ten utwór, nie byli jeszcze w Afryce. To taka ich tęsknota do tego kontynentu. Utwór, który przetrwał próbę czasu, stał się wielkim, niezapomnianym hitem zespołu, który tworzą wyjątkowi muzycy, realizujący się też przy okazji nagrywania innych płyt. Między innymi współpracowali z Quincy Jonesem przy nagrywaniu płyt Michaela Jacksona.
1: Czy to jest tak, że dzisiaj będzie tanecznie? Wieczorem będzie.
0: Oczywiście, bez dwóch zdań. Od wczoraj rozpoczęliśmy naszą wakacyjną ramówkę. Od poniedziałku do czwartku spotykamy się od 20 do 22. Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnych klimatach. A piątki, soboty tradycyjnie prywatka.
1: No to teraz już to i Afryka. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Chwalęcicach.
1: Trzynastolatek ranił rówieśnika nożem. Dramatyczne wydarzenia w Legnicy. Ruch powoli wraca do normy. Sprawdzimy sytuację na kolei po upałach i przejściu nawałnic. Rozsławi Chicago Fire na cały świat. Jan Tomaszewski komentuje transfer Lewandowskiego. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzynastolatek ranił rówieśnika nożem. Policja wyjaśnia okoliczności dramatycznych niedzielnych wydarzeń w Legnicy. O przyszłości młodego napastnika zdecyduje sąd rodzinny. Po ataku obaj chłopcy trafili do szpitala.
2: Trzynastolatek z obrażeniami został zabrany do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci niezwłocznie zatrzymali drugiego z uczestników zdarzenia. Ze względu na jego stan psychofizyczny został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala na dalszą diagnostykę.
1: Relacjonuje Anna Tersa z policji w Legnicy. Mundurowi na razie nie informują o szczegółach tych wydarzeń i motywach ataku. Na kolei nie ma obecnie utrudnień związanych z wysokimi temperaturami, informuje PKP PLK. Nad ranem odwołano jeszcze 9 pociągów, ale ruch powoli wraca do normy. Sytuację śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Gdzie jeszcze trzeba uzbroić się w cierpliwość?
3: Największe utrudnienia są w tej chwili w Rybniku. W nocy przeszła tam burza, która uszkodziła sieć trakcyjną. Pociągi są przeciągane spalinowymi lokomotywami. O poranku spore utrudnienia były też w stolicy. To przez awarię na stacji Warszawa-Powiśle.
4: Nasza cierpliwość się dawno skończyła, bo my dojeżdżamy do pracy kilka lat.
5: I zawsze jak są upały, to tak jest?
4: Jak są upały, jak nie ma upałów, jak jest deszcz, jak jest zimno, jak jest mróz, to zawsze się opóźniają.
3: Mówi mi jedna z pasażerek. Dziś sytuacja jest zdecydowanie lepsza. Nie planujemy wstrzymywać ruchu towarowego. Zapewnia mnie Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
6: Na dzisiaj planowane jest odwołanie 6 pociągów tylko. Wczoraj było odwołanych 173 pociągi.
3: Pasażerowie w razie trudności mogą liczyć na pomoc. Na 11 dworcach w całej Polsce dyżurują mobilni informatorzy.
1: O czym informował Jakub Krzyżak. OIOM w szpitalu w Świnoujściu wznowi jutro działalność. Przez 2 miesiące był zawieszony z powodu problemów technicznych. Aparatura potrzebna do ratowania życia pacjentów nie działała prawidłowo. Szpital tłumaczy, że wykorzystał ten czas na naprawę, ale też poprawę sytuacji kadrowej na oddziale intensywnej terapii.
7: Wiadomości Radia Plus.
1: Robert Lewandowski rozsławi na cały świat Chicago Fire. Tak uważa legendarny bramkarz polskiej kadry Jan Tomaszewski. Lewandowski podpisał 2-letni kontrakt z amerykańskim klubem i odrzucił m.in. oferty z Arabii Saudyjskiej.
8: Arabowie mogli mu zapewnić wszystko. To już się stało, to się nie wróci i w tej chwili trzeba pogratulować Robertowi i jego małżonce, bo wydaje mi się, że ta decyzja była podyktowana tym, co przez te kilka lat będą robili oni i dzieci.
1: Uważa Jan Tomaszewski, który podkreśla, że Lewandowski w Stanach będzie wielką gwiazdą.
8: Robert, podejmując tę decyzję, rozsławi na cały futbolowy świat Chicago Fire. Robert, życzę ci powodzenia, żebyś zdobył tytuł króla strzelców, żebyś walczył z Messi, bo to też będzie jakaś taka rywalizacja. Przede wszystkim króla strzelców.
1: Polski napastnik najpewniej zadebiutuje w amerykańskiej lidze MLS w połowie lipca.
9: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z regionu. Gorzowscy urzędnicy szukają firmy, która zajmie się naprawą zniszczonej trasy nadwarciańskiej na moście lubuskim. Miasto ogłosiło przetarg na wymianę nawierzchni na około półkilometrowym odcinku. Zakres pracy przewiduje sfrezowanie istniejącej warstwy o grubości 5 cm i wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej o takiej samej grubości. Chętne firmy mają czas na składanie swoich ofert do 16 lipca. Inwestycja w całości zostanie sfinansowana z budżetu miasta. Projekt Na Miasto to kolejny film dokumentalistki gorzowskiej Dominiki Muniak. Pokazuje, jak powstawały w Gorzowie pracownie architektoniczne oraz gdzie projektowano powojenny Gorzów.
10: Film dokumentalny o powstawaniu właściwie pracowni architektonicznych tuż po wojnie, okraszony właśnie wspomnieniami architektów, którzy sam w tym czasie pracowali. Projekt Na Miasto. Bardzo mało czasu miałam na ten film, więc było dużo poszukiwań. Przede wszystkim zdjęć, materiałów archiwalnych.
9: Mówiła Dominika Muniak, a film będzie można jeszcze zobaczyć w kinie 60 krzeseł oraz na YouTubie.
7: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro.
11: Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
9: A w naszym regionie na termometrach mamy w okolicach 26 stopni. Wiatr wieje z kierunków zmiennych, a na barometrach mamy 1023 hektopaskale.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: I to już 5 minut po godzinie 13, a teraz w Radio Plus Krzysztof Krawczyk. Bo jesteś ty. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: ale pięknie się zrobiło to Savage Garden, Truly, Medley, Deeply w Radiu Plus i już prawie 21 minut po godzinie 13. Korzystamy z ciepłej pogody, no dzisiaj jeszcze upalnie, to może nie jest najlepszy moment teraz na aktywność fizyczną, ale wieczorem jak już zajdzie słońce, myślę, że jak najbardziej tak, do czego zachęcamy i bawimy się przez najbliższe tygodnie, pytając was o to, jak się ruszacie, możecie nam to dosłownie pokazać, wysyłając zdjęcie na radioplus.pl, jakiś sport, który lubicie uprawiać, piłka nożna, chodzenie z kijkami, bieganie, a może tenis, bo rozpoczął się też Wimbledon, więc troszkę o tym tenisie mówimy. Do wygrania w każdym paśmie codziennie zestaw do badmintona, a w wielkim finale, no nie byle co, bo rakietę do tenisa, a także prywatna lekcja nauki gry w tenisa z Kasią Kozimor, która świetnie sobie w tym sporcie radzi. No i jeszcze kieszonkowe w wysokości 1000 zł, bardzo chętnie do tego dorzucimy.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
4: Zakład kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7316 120. www.melchior.pl.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: 3, 4 i 5 lipca. Park Górczyński. Urodziny miasta. Sponsorzy: SC Johnson, spółka Gotech i sponsor główny PGE Energia Ciepła SA.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

słoneczna Acapulco, a gdzie tam? Być może zwykle tak, ale tym razem Polska jest tak słoneczna, że słuchajcie, na pewno nie mamy co tam zazdrościć obcym upału, bo mamy swój Ricky Poveri. No, oni się pojawią i to w towarzystwie Albano już 18 lipca, czyli właściwie za 2,5 tygodnia w Sopocie. Jutro jeszcze będziemy mieli zaproszenia w przebojowej poczcie podwójne na to właśnie wydarzenie, gdzie będziemy i my z Markiem Sierockim, już właściwie nawet dzień wcześniej, w piątek audycja, specjalne wydanie z Albano właśnie, no a później wyjątkowy koncert.

Życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Gdy liczą się miejsce, wygoda i cena, warto sprawdzić osiedle przy Murawach Gorzowskich. Zamieszkaj blisko natury, a jednocześnie w dobrze skomunikowanej części miasta. Tylko do końca wakacji mieszkania w budynkach 4 i 5 z rabatem 10%. Także z możliwością finansowania wkładu własnego z gwarancją BGK. A budynki 6 i 7 oraz hala garażowa właśnie powstają. Wybierz wymarzone mieszkanie na osiedlu przy Murawach Gorzowskich. Biuro sprzedaży Rajbud. Gorzów Górczyńska 21. Rajbud.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! I już dziś brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Po reklamie.

0: pogodowe dziewczyny, Weather Girls, It's Raining Men w Radio Plus. Deszcz, no, może popadać, póki co słońce świeci i to daje równo. Za chwilę już o 14 w Radio Plus pora na wiadomości. A będzie je miał Michał Konopiński.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Od stempera ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Iga Świątek rozpoczyna grę w Wimbledonie. Polka broni tytułu. Program CPN przechodzi do historii. Szykujmy się na droższe tankowanie. Młodych sportowców trzeba było ewakuować z Orlej Perci. Topr zgłosił sprawę na policję. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. O powtórzenie ubiegłorocznego zwycięstwa będzie bardzo trudno. Iga Świątek wchodzi do gry na wielkoszlemowym Wimbledonie. Za niewiele ponad pół godziny początek meczu naszej tenisistki z Amerykanką Taylor Townsend. I te właśnie rywalizacje zapowie nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Jak podkreślał w rozmowie ze mną redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer, obrona tytułu na Wimbledonie w turnieju kobiet to w ostatnich latach rzecz niespotykana, ale ze swoją dzisiejszą rywalką Polka powinna sobie poradzić.
3: Aczkolwiek to nie będzie prosty mecz, bo wydaje mi się, że wielu polskich kibiców trochę nie docenia Amerykanki, która jest naprawdę doskonałą deblistką, ale też dobrze sobie radzi w turniejach singlowych.
2: Pod znakiem zapytania pozostaje też forma Igi Świątek na trawie. Nasza tenisistka chciała rozegrać się na tej nawierzchni przed Wimbledonem, ale już w pierwszej rundzie odpadła tydzień temu z turnieju w niemieckim Bad Homburgu.
1: Iga Świątek jest ostatnią polską tenisistką, która jest w grze na tegorocznym Wimbledonie. W pierwszej rundzie z turnieju odpadły Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch. Do drugiej rundy rywalizacji mężczyzn awansował za to Hubert Hurkacz. Z kolei Kamil Majchrzak walczy właśnie o awans z Alejandro Tabilo. Polak wygrywa w setach 2-0. Szykujmy się na droższe tankowanie. Ten wtorek jest ostatnim dniem obniżonej stawki VAT na paliwa, wprowadzonej w ramach pakietu CPN oraz obowiązującej ceny maksymalnej na stacjach. Co czeka kierowców?
4: Te ceny w najbliższym czasie będą w stanie podrożyć w około 40 do 50 groszy na litrze, w zależności czy mówimy o benzynie czy o oleju napędowym.
1: Ocenia Karol Byzdra z portalu Energetyka 24. Z kolei Dawid Czopek, ekspert od rynku paliw, zauważa, że ceny między stacjami mogą się od jutra mocno różnić.
5: Z pewnością od jutra ten wzrost będzie znaczny. Myślę, że około 50 groszy to jest dużo. CPN ograniczał maksymalne poziomy cen paliw na niektórych stacjach. Na przykład na stacjach benzynowych przy autostradach może być znacznie drożej.
1: Pakiet CPN wprowadzono pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Topr zgłosił policji sprawę wycieczki górskiej młodych sportowców, których wczoraj trzeba było ewakuować z Orlej Perci z rejonu Kozich Czub. Ratownicy na pokładzie śmigłowca ewakuowali z góry 8 młodych ludzi, w tym nieletnich. Byli bez przewodnika, mówi Jan Krzysztof, naczelnik Topr.
6: Kilka niezależnych zgłoszeń dotyczyło osób, młodych osób, tym niepełnoletnich, które po przejściu burzy znalazły się w trudnej sytuacji, w trudnym odcinku Orlej Perci. No, opiekuna tej grupy czy przewodnika tam nie było.
7: Aspirant stawowy Roman Wieczorek, rzecznik tatrzańskiej policji. Chodzi przede wszystkim o to, czy mogło dojść do złamania przepisów i narażenia na niebezpieczeństwo tych młodych ludzi, którzy znajdowali się na tym eksponowanym szlaku.
6: Osoby młode, uczące się, dotyczy to również szkół średnich, muszą być pod opieką przewodnika, jeżeli jest to grupa zorganizowana, i wszystko wskazuje na to, że ten obowiązek nie został dopełniony.
1: Policjanci zamierzają dziś przesłuchać młodych sportowców.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Z okazji Dnia Psa będą pływać pieskiem. Już jutro czwarte wrocławskie mistrzostwa w tym stylu.
8: 1 lipca to jest ogólnopolski Dzień Psa, więc święto o charakterze społecznym. Dlatego właśnie w tym dniu i w tym czasie chcemy zachęcać do adopcji, bo o ile dla nas ten okres wakacyjny jest najczęściej wyczekany i wytęskniony, o tyle dla naszych przyjaciół na czterech łapach bywa często okrutny.
1: Mówi Wojciech Kerber z wrocławskiego Parku Wodnego. W wydarzeniu wezmą udział sportowcy, olimpijczycy i przedstawiciele służb mundurowych. Start wydarzenia jutro o 11:00.
9: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na informacje z regionu. Na początek ważna zmiana dla pacjentów gorzowskiego szpitala. Rejestracja ogólna została przeniesiona do budynku poradni specjalistycznych naprzeciwko głównego wejścia do lecznicy przy ulicy Dekerta. Dotychczas pacjenci rejestrowali się w tymczasowym pawilonie koło SOR-u. Szpital przypomina również, że cały czas można rejestrować się też przez call center, mailowo, przez asystenta na stronie lecznicy, a także przez internetowe konto pacjenta. Lubuskie jest piękne z każdej perspektywy. Z lasu i z nadwody, z roweru, z kajaka, pieszo i autem. Właśnie wystartowała kampania Lubuskie Wakacje, promująca nasz region jako idealny do spędzania czasu wolnego w rytmie slow, mówi Michał Woźniak z Lubuskiej Organizacji Turystycznej.
10: Chcemy przywrócić świadomość, że województwo lubuskie funkcjonuje, istnieje. Jeżeli na kajak mamy przewspaniałe rzeki, od najszerszych do tych bardzo wąskich. Jeżeli ktoś preferuje łódkę, mamy jeziora, mamy oczywiście możliwości dla rowerów.
9: Wszelkie informacje dotyczące tras rowerowych, lubuskich atrakcji i produktów regionalnych znajdą Państwo na stronie lubuskie.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
9: A w naszym regionie nadal ciepło. W tej chwili na termometrach mamy 26 stopni. Po godzinie 15 możemy spodziewać się burz z silnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem.
11: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: I w Radio Plus już teraz Abba i Fernando. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 14. Radio.

przyjemnie, Sasha, I Feel Lonely, no taki numer, który ewidentnie kojarzy się z latem, z upałami, a skoro lato i upały, to także urlopy bardzo często gdzieś nad morzem, nad wodą, nad naszym pięknym Bałtykiem, ale też może być za granicą, w związku z tym mamy dla was ręcznik plażowy, ja myślę, że na 100% coś takiego się w najbliższych miesiącach przyda, także gdyby ktoś miał ochotę, potrzebował, to dajcie śmiało znać, a czekam na SMS-y pod 691 141 141.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.

0: jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Uwaga, Gorzów Wielkopolski. Od 22 czerwca do 4 lipca. Wielki kiermasz obuwia skórzanego przy ulicy Wawrzyniaka 49. Skórzane obuwie damskie w hurtowych cenach. Duży wybór modeli i atrakcyjne ceny. Zapraszamy od poniedziałku do piątku. Od 9 do 18. W soboty od 9 do 15. Niedziela nieczynne. Kiermasz obuwia skórzanego. Wawrzyniaka 49. Gorzów Wielkopolski.
2: Po reklamie.

0: I tak się zrobiło gorąco, to Bynamite Gypsy Kings, chociaż no na zewnątrz też daje czadu, także klimka włączona, delikatnie się z niej sączy, to wtedy jest okej. Okay. A ja właśnie dodzwoniłem się do Pauliny. Paulino, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, to zgodnie z tym, co napisałaś w SMS-ie do Radia Plus, mam dla ciebie ręcznik plażowy, który ty z kolei masz ochotę przekazać rodzicom w prezencie.
1: Tak, z okazji rocznicy ślubu.
0: Świetnie, rodzice gdzieś na jakiś urlopik się wybierają niebawem?
1: No, może się uda.
0: Może i nad morze nawet, okej, okay, to świetnie.
1: Tak.
0: To w takim razie ten ręcznik będzie jak znalazł. Pozdrawiam cię bardzo ciepło, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Pozdrawiam, dziękuję.
0: Dzięki, a teraz dosłownie można się zanurzyć w tych pięknych, spokojnych dźwiękach Odeni.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Najtańsza biżuteria w Gorzowie? To jubiler piątkowski. Skup złota. Biżuteria złota i srebrna. Naprawy, usługi złotnicze. Gorzów, ulica Pocztowa 8. Ceny lombardowe. Uwaga! Ceny lombardowe!
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Dolar ła, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.

0: Papa Dance na koniec tej godziny na History. My powoli zbliżamy się do 15 w Radio Plus. Już za chwilę wiadomości i Mikołaj Gromec.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 96 w Cybince.
1: Premier rozmawia z minister zdrowia w sprawie zarobków lekarzy. Dyplom ukończenia studiów w telefonie to nowa funkcja aplikacji mObywatel. Powiemy też o uroczystościach Dni Maryjnych w Lublinie. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym i alarmujących wynikach kontroli NIK, spotkanie na najwyższym szczeblu. Premier Donald Tusk rozmawia właśnie z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą oraz prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem. Rozmowa dotyczy funkcjonowania funduszu i wniosków po kontroli. Chodzi m.in. o gigantyczne zarobki lekarzy. Spotkania z szefem rządu domaga się również Naczelna Izba Lekarska. Jej prezes Łukasz Jankowski poinformował jednak, że premier na razie takiego spotkania nie ma w planie.
2: W trakcie tej afery, która teraz wybuchła, już dwukrotnie prosiłem pisemnie pana premiera o spotkanie w tej sprawie naprawienia ochrony zdrowia. Na razie bez efektu, ale liczę na to, że do takiego spotkania dojdzie. Dziś mamy poważny problem dialogu z Ministerstwem Zdrowia, a dialog między nami w zasadzie utknął.
1: Przypomnijmy, kontrola NIK wykazała przypadki pracy personelu medycznego nawet przez 120 godzin bez przerwy i nawet 488 godzin w ciągu jednego miesiąca. W tyle jest też afera w Szpitalu Południowym. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa w tej sprawie. Właścicielowi psów, które zagryzły mężczyznę w Zielonej Górze, grozi dożywocie. Mężczyzna stanie przed sądem w sprawie tragedii z października. Zwierzęta należące już do byłego policjanta wydostały się z terenu jego strzelnicy.
3: Oskarżony wiedział o wcześniejszych atakach na innych pokrzywdzonych i pomimo tego nie podjął działań zmierzających do prawidłowego zabezpieczenia zwierząt przed wydostaniem się z terenu strzelnicy. Mężczyzna usłyszał również zarzut znęcania się nad psami, a także przetrzymywania ich w niewłaściwych warunkach.
1: Mówiła Ewa Antonowicz z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. 54-latek wciąż jest w areszcie i nie przyznaje się do winy.
4: Wiadomości Radia Plus.
1: Dyplom ukończenia studiów w telefonie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło nową funkcję w mObywatelu. Od dzisiaj uczelnie mogą wydawać cyfrowe dokumenty, które absolwenci dodadzą do aplikacji.
5: Mówimy o dyplomach, które będą wydawane od teraz dobrowolnie, od 1 stycznia 2027 również obowiązkowo.
1: Mówił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W aplikacji mogą znajdować się wszystkie rodzaje dyplomów z uczelni.
6: Dyplomy ukończenia studiów, suplementy do tych dyplomów, dyplomy doktorskie, dyplomy habilitacyjne i odpisy tych dokumentów.
1: Dodawał minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. W razie potrzeby będzie można też pobrać dyplom z aplikacji.
4: Wiadomości Radia Plus.
1: Smutek wasz zamieni się w radość. Płacząca matka przewodniczką na drogach wiary. To hasło tegorocznych Dni Maryjnych w Archikatedrze Lubelskiej. Poprzedzają 77. rocznicę cudu lubelskiego. To czas modlitwy i wdzięczności za udzielane łaski, mówi proboszcz parafii archikatedralnej ksiądz Krzysztof Kwiatkowski.
7: Chcemy zwracać uwagę na to, że Kościół ma pewne przesłanie, które mówi o tym, że Bóg jest miłością, Bóg oddał za nas swoje życie, ale też wychodzimy z obrazem Matki Bożej, który też można powiedzieć jest pewnym znakiem dla współczesnego pokolenia.
1: Główne uroczystości cudu lubelskiego w piątek 3 lipca o 19:00 mszy świętej pontyfikalnej będzie przewodniczył metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik.
8: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam teraz na wiadomości z regionu. W Strzelcach Krajeńskich trwają porządki po przejściu niedzielnej nawałnicy. Uszkodzone zostały budynki, pozrywane dachy i powalone drzewa. Teraz trwa wielkie sprzątanie, które z pewnością jeszcze trochę potrwa, mówi sekretarz gminy Mateusz Karkoszka.
9: Przeszła trąba powietrzna przez Strzelce i to też punktowo, bo były ulice, na których nie spadła nawet gałązka, a na innej części miasta pozrywało dachy, kominy, dachówki. Największe zniszczenia na ulicy Moniuszki, na ulicy Alei Wolności. Mnóstwo drzew poleciało na samochody, na drogi.
8: Największe zniszczenie odnotowano w centrum Strzelec Krajeńskich, ale żywioł nie oszczędził również okolicznych miejscowości. Sporo szkód jest też w miejscowości Długie, a poważne zniszczenia odnotowano również na terenie gminy Skwierzyna. Gmina Deszczno inwestuje w drogi. Aktualnie realizowane są 3 ważne remonty dróg, a w planach są kolejne. Prace realizowane są na ulicy Akacjowej w Gliniku, Brzozowej w Osiedlu Poznańskim oraz na ulicy Sielskiej w Ulimiu. Niebawem rozpocznie się również remont ulicy Gajowej w Brzozowcu, Słonecznikowej w Deszcznie, a także ulicy Zacisze w Gliniku.
10: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
8: Pogoda nas nie oszczędza. Cały czas jest bardzo ciepło. W tej chwili na termometrach 26 stopni. Zdaniem synoptyków jeszcze dziś miejscami możemy spodziewać się opadów deszczu, burz i silnego wiatru.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Tina Turner na dobry początek tej godziny w Radio Plus. We don't need another hero. 6 po 15. Janek Pasterski, dzień dobry.

Lubimy, kiedy ten pan się pojawia, czaruje swoim głosem. Kiss from a Rose to był oczywiście Seal. No a ja namawiam do tego, że kiedy być może dzisiaj zrobi się odrobinę chłodniej wieczorem, to jeśli akurat przypadkiem uprawialibyście swój ulubiony sport, możecie dać nam znać na radioplus.pl. Taka zabawa, pokaż jak się ruszasz, czyli zróbcie sobie zdjęcie przy takiej aktywności, jaką akurat lubicie. My codziennie mamy w prezencie zestaw do badmintona, a także korzystając z tego, że właśnie ruszył Wimbledon wczoraj, ale również, że Kasia Kozimor świetnie gra w tenisa, to również nagrodą będzie lekcja tenisa z Kasią. To już w wielkim finale. Do tego dorzucimy jeszcze zupełnie nową rakietę tenisową, no bo wiadomo, trzeba mieć sprzęt i 1000 zł kieszonkowego na dowolnie wybrany cel. To pod koniec przyszłego tygodnia taki finał, a codziennie też właśnie za wysłanie zdjęcia można powalczyć o zestaw do badmintona, także zapraszamy radioplus.pl. Zróbcie zdjęcie, pokażcie, jak lubicie aktywnie spędzać czas.

0: Reklama.
1: Od stembra ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: Poranna kawa na tarasie, zieleń zamiast pośpiechu, wieczorny relaks na hamaku. To codzienność na osiedlu Ecopark Residence w Kłodawie przy Wojcieszyckiej. Nowe domy gotowe do zamieszkania, wykończone do stanu deweloperskiego z całą infrastrukturą zewnętrzną. To miejsce dla tych, którzy chcą żyć bliżej natury. Uwaga, obecna cena tylko do końca wakacji. Ecopark Residence w Kłodawie. Biuro sprzedaży Rajbud Gorzów, Górczyńska 21. Rajbud.pl.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
0: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Z rockowym pazurkiem Genesis, Phil Collins, oczywiście Jesus, He Knows Me. No i zrobiło się pięknie, no teraz też będzie pięknie i romantycznie. Jeśli klimatyzacja odpalona, to nawet można się z kimś tam delikatnie poprzytulać. Whitney Houston, I Will Always Love You.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Uwaga, Gorzów Wielkopolski. Od 22 czerwca do 4 lipca. Wielki kiermasz obuwia skórzanego przy ulicy Wawrzyniaka 49. Skórzane obuwie damskie w hurtowych cenach. Duży wybór modeli i atrakcyjne ceny. Zapraszamy od poniedziałku do piątku. Od 9 do 18. W soboty od 9 do 15. Niedziela nieczynne. Kiermasz obuwia skórzanego. Wawrzyniaka 49. Gorzów Wielkopolski.
2: Po reklamie.

0: Runet i Be My Baby to na koniec naszego wtorkowego spotkania, za które bardzo dziękuję i życzę dobrego w miarę chłodnego popołudnia. Janek Pasterski, do jutra, zaraz po 12.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy Twe marzenia.
4: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do Twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w Twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
8: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
9: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Twój piękny ogród, jeszcze piękniejszy, tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Upały obciążyły elektrownię, prądu jednak nie zabraknie. Wysłał paczkę, która eksplodowała na komendzie. Mężczyzna ze Śląska trafił do aresztu. W Watykanie odsłonięto dzisiaj mozaikę Matki Bożej Giętrzwałdzkiej. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa energetyczny szczyt, ale wyłączeń prądu nie będzie, zapewniają polskie sieci energetyczne. Z powodu upałów i zwiększonego zużycia energii na dzisiejszy wieczór przygotowano specjalny mechanizm bezpieczeństwa. Operator zapewnia, że system działa stabilnie i nie będzie żadnych utrudnień dla odbiorców, co więc oznacza alert wprowadzony w systemie energetycznym. O tym Mateusz Gołębiewski.
2: W praktyce chodzi o to, że w czasie upałów Polacy zużywają znacznie więcej prądu. Przede wszystkim przez klimatyzację i urządzenia chłodzące. Aby nie zabrakło energii, operator poleca dodatkowym elektrowniom czy innym podmiotom produkującym na przykład zieloną energię przygotować się do zwiększenia produkcji albo ograniczyć własne zużycie. Sięgamy po prostu po sprawdzony mechanizm zapasowy, by energii nie zabrakło. Polskie sieci elektroenergetyczne podkreślają, że nie oznacza to ryzyka wyłączeń prądu dla mieszkańców, a system elektroenergetyczny pozostaje bezpieczny i pracuje normalnie.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. To on miał wysłać paczkę, która raniła policjanta. Zatrzymano nadawcę przesyłki, która trafiła do mieszkanki Iławy, a później do Komendy Powiatowej Policji w Iławie. To 69-latek z powiatu raciborskiego na Śląsku.
3: Usłyszał zarzuty, w tym związane z posiadaniem narkotyków, posługiwaniem się substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla osób albo mienia i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innej osoby. Funkcjonariusze w miejscu przebywania mężczyzny zabezpieczyli m.in. komputer, pojemniki z nieznaną substancją, petardy, jak również krzaki marihuany.
1: Mówiła Anna Sznarkowska z policji w Iławie. Mężczyzna trafił już na 3 miesiące do aresztu. Tydzień temu kobieta przyniosła na komendę paczkę, której nie zamawiała. Wtedy doszło do eksplozji, w której poparzony został policjant. Niebezpieczny trend dotarł do Polski. Chodzi o train surfing, czyli jazdę na dachu pociągu. W Warszawie i okolicach zginęły tak 2 osoby. PKP Polskie Linie Kolejowe apelują o rozsądek.
4: Podczas jazdy na elementach zewnętrznych pociągu możemy utracić równowagę i spaść z takiego pociągu i najczęściej będzie się ono kończyło śmiercią. Wchodzenie na dach, tutaj mamy zagrożenie porażenia prądem. Proszę pamiętać, że w sieci tej trakcyjnej, którą tu widzimy obok, to płynie prąd o napięciu 3000 V.
1: Mówił Włodzimierz Kiełczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK. Od początku roku na torach zginęło 21 osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W ogrodach watykańskich odsłonięto mozaikę z wizerunkiem Matki Bożej Giętrzwałdzkiej. Pobłogosławił ją sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin. To wielka radość dla polskiego kościoła. Niech Matka Boża Giętrzwałdzka ma w swojej opiece Ojca Świętego i cały kościół, powiedział obecny na uroczystości przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Mozaika została wykonana w pracowni w Castel Gandolfo. Objawienia Maryi w Giętrzwałdzie to jedyne na ziemiach polskich objawienia uznane oficjalnie przez Kościół.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
6: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok. Pogoda.
7: Nad gorzowymi regionami zdecydowana przewaga chmur, a na mapach pogodowych widnieją już opady deszczu, które mogą się pojawiać w regionie. Przelotne opady mogą występować dzisiaj do końca dnia, zatem już bez słońca, które zajdzie dopiero o 21.28. Na termometrach mamy 26 stopni, a ciśnienie jest stosunkowo wysokie i powoli się obniża. Barometry wskazują 1021 hektopaskali. W nocy ochłodzi się do 16 kresek, natomiast jutro pierwsza część dnia ponownie będzie pochmurna i deszczowa, a po południu zacznie się rozpogacać, pojawi się więcej promieni słońca na niebie, na którym jeszcze dominować się, co prawda będą chmury, ale to słońce miejscami też się będzie pojawiać. Jutro zdecydowanie chłodniej, maksymalnie 20-21 stopni.
5: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
6: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
7: Jutro zdecydowanie odczujemy ochłodzenie klimatu, będzie można odpocząć od wysokich temperatur, ale ponownie ciepło zrobi się już w najbliższy czwartek do 25 kresek i będzie słonecznie. Paweł Gorzkiewicz, dzień dobry. Na zegarach mamy 5 minut po 16. Zapraszam na przeboje Radia Plus Gorzów i na dwugodzinny magazyn reporterów Miasto żyje latem w wakacyjnym wydaniu. Teraz przed nami Dżem.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Region liczy straty po serii burz i nawałnic. Powalone przez wichury drzewa wyrządziły szkody w Skwierzynie i Strzelcach Kreńskich.
2: To niesamowite były ulice, na których nie spadła nawet gałązka, a na innej części miasta pozrywało dachy, kominy, dachówki.
1: Co zostało zniszczone? Na jaką pomoc mogą liczyć mieszkańcy? O tym w magazynie, w którym jeszcze między innymi zajrzymy na spotkanie z uzdolnionymi młodymi konstruktorami, którzy zaprezentowali bolid wyścigowy, który sami zbudowali.
3: Trzech młodych uczestników konkursu Steam Racing Poland, którzy reprezentując i siebie, ale też nasze miasto, województwo, zajęli w tym konkursie drugie miejsce.
1: Teraz przed nimi kolejne wyzwanie. Muszą zbudować bolid, z którym będą reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. O szczegółach w ciągu tej godziny i jeszcze porozmawiamy z autorką filmu o gorzowskich architektach.
4: Film dokumentalny o powstawaniu właściwie pracowni architektonicznych tuż po wojnie, okraszony właśnie wspomnieniami architektów, którzy w tamtym czasie pracowali.
1: Projekt Na Gorzów to tytuł najnowszego filmu dokumentalnego zrealizowanego przez gorzowską reżyserkę i dokumentalistkę Dominikę Muniak. Więcej o tym w programie, który zaczynamy za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Trwa wielkie sprzątanie i szacowanie strat w Strzelcach Kreńskich. To po przejściu potężnej nawałnicy. Silny wiatr uszkodził budynki, pozrywał dachy oraz powalił drzewa. Poważne szkody są też w gminie Skwierzyna, gdzie pojawiło się zjawisko przypominające trąbę powietrzną. Teraz mieszkańcy naprawiają co mogą, zabezpieczają i walczą z czasem, bo synoptycy zapowiadają na dziś kolejne burze z silnym wiatrem. Więcej o tym w relacji Kamila Lewery.
2: Przeszła trąba powietrzna przez Strzelce i to też punktowo, bo to niesamowite były ulice, na których nie spadła nawet gałązka, a na innej części miasta pozrywało dachy, kominy, dachówki, więc ona szła punktowo, ale była strasznie niszczycielska.
3: Mówi sekretarz gminy Strzelce Kreńskie Mateusz Karkoszka.
2: Największe zniszczenia na ulicy Moniuszki, na ulicy Alei Wolności. Mnóstwo drzew poleciało na samochody, na drogi. Mamy awaryjnie już zabezpieczone lokale, gdyby trzeba było tych ludzi przenieść. I sytuacja jest też dramatyczna, jeżeli chodzi właśnie o zniszczenia w miejscowości Długie, to jest miejscowość Boczynkowa, Letniskowa, w takiej części zielonej, leśnej, mnóstwo powalonych drzew, połamanych, wystarczające kikuty, wiszące jeszcze elementy właśnie tych zniszczonych drzew. Strażacy całą noc tam pracowali. Tej roboty takiego czyszczenia, przerzedzania, wyczyszczania także z tych gałęzi, z tych elementów, które tam gdzieś zostały po tej wichurze na ziemi, no to przypuszczam, że tam zajmie kilka, jak nie kilkanaście dni.
4: Zdarzenia związane z wiatrołomami, zgłoszeń przyjęliśmy z około 115.
3: Mówi kapitan Mariusz Borgosz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich.
4: Interweniowaliśmy 88 razy. Głównie były to połamane drzewa i konary. Były też uszkodzone dachy, zalane piwnice bądź zerwane linie energetyczne. Najlepiej pozostać w domu, jeżeli chodzi o te wiatrołomy, żeby gdzieś nie uszkodziły nam naszych albo pojazdów, albo nie było zagrożenia dla zdrowia i życia.
5: Ja tutaj mieszkam od tylu lat w Strzelcach Krajeńskich. 70 plus pierwszy raz było takie zdarzenie. To było coś, bo my tu niedaleko mieszkamy na ulicy Polnej. My tylko ręce do Boga, żeby dach nam nie zerwało. To było no coś nie do pisania.
6: Wracaliśmy już przed samymi Strzelcami. Jak się zaczęło, to zaczęło normalnie auto unosić. Takie podmuchy były silne, że coś niesamowitego.
7: Całe dwa kominy zwaliło cały dach. Mieszkania pozalewane.
5: Zalewało nam, przelewało się przez okna, kałuże pod oknami były, ale od strony zwierzyń, od strony południowej.
8: Widzieliśmy, że jest i gorąco, i parno, no i zabezpieczyliśmy dom. Rolety pozaciągali, szklarnię zamknęli i czekaliśmy. Ja w piwnicy, a żona zabezpieczała na piętrze drzwi, bo przez drzwi balkonowe i okna się woda wlewała do mieszkania.
5: To była jedna burza z silnym wiatrem, potem troszeczkę się uspokoiło, przyszła druga burza z gradem. Chodziliśmy tylko skąd na kąt, patrzeć, żeby nic się nie wydarzyło.
2: Wszystkie budynki, które podlegają pod naszą administrację, robione są w pierwszej kolejności. No, mamy taki obowiązek względem mieszkańców, że musimy tam, gdzie administrujemy jako miasto, czy jako przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, zabezpieczyć w pierwszej kolejności te tereny, ale jesteśmy w stałym kontakcie także z administratorami innych budynków i jeśli potrzebują pomocy, to my tej pomocy po prostu im udzielamy. To znaczy są gdzieś ekipy w okolicy, które nasze dachy zabezpieczają. Już jedna pani administrator się z nami kontaktowała, więc dogadaliśmy tak, że ta ekipa zaraz jak u nas skończy, przychodzi na kolejny budynek, więc no nie jest tak, że zostawiamy mieszkańców samych, dzwonią też do nas, informują nas o tych zniszczeniach. My apelujemy o cierpliwość, bo niestety zniszczeń jest na tyle dużo, że tego wszystkiego nagle w trymiga nie da się usunąć, więc też jakby informujemy, że wszyscy są w pracy, nikt nie siedzi i no mamy nadzieję jak najszybciej dotrzeć do tych, którzy tej pomocy potrzebują.
9: Najbardziej charakterystyczne zdarzenie to powalone drzewa na odcinku około kilometra na drodze między Skwierzyną a Świniarami.
3: Mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
9: Tam strażacy musieli uporać się z przejezdnością drogi. Działania trwały kilka godzin ze względu na ilość tych drzew. W okresie letnim burze występują często, stąd nasz apel do wszystkich mieszkańców województwa, aby zachować szczególną ostrożność. Jeżeli zbliża się do nas burza, nie stawać pod drzewami, nie parkować samochodów, nie udawać się do lasów w momencie, kiedy taka burza nadciąga.
1: Dlatego właśnie służby ratunkowe apelują o bezwzględne uporządnięcie luźnych przedmiotów z podwórek i balkonów oraz unikanie właśnie parkowania aut pod drzewami. Kolejne godziny będą kluczowe dla bezpieczeństwa w regionie, dlatego warto na bieżąco śledzić napływające alerty RCB. Teraz w magazynie robimy krótką przerwę i za moment w programie porozmawiamy o filmie dokumentalnym Projekt na Gorzów.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
10: Reklama.
11: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na Ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
15: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Projekt Na Gorzów to tytuł najnowszego filmu dokumentalnego zrealizowanego przez gorzowską reżyserkę i dokumentalistkę Dominikę Muniak. Jak długo powstawał film i jaki Gorzów w nim zobaczymy, o to autorkę pyta Agnieszka Moskaluk.
2: W magazynie reporterów moim i Państwa gościem jest Dominika Muniak, reżyserka, dokumentalistka, autorka wielu filmów, przede wszystkim o Gorzowie i o gorzowianach, chociaż nie tylko. No i dzisiaj porozmawiamy o kolejnym takim filmie o Gorzowie i o gorzowianach. Dzień dobry, Dominiko.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Był już Gorzów widziany przez różowe okulary. Są prezentowani w Twoich filmach ludzie, którzy tworzyli to miasto jako rzemieślnicy, pionierzy. Są osoby, które rodzinnie tutaj są związane z Gorzowem i ten Gorzów budują, a tym razem na tapet wzięłaś architekturę i architektów.
3: Tak, dokładnie. Film dokumentalny o powstawaniu właściwie pracowni architektonicznych tuż po wojnie. No i okraszony właśnie wspomnieniami architektów, którzy w tamtym czasie pracowali. Projekt Na Miasto. Bardzo mało czasu miałam na ten film. Zawsze mam taki okres. To i tak jest rok czasu na film.
2: To i tak jest bardzo, bardzo mało. Od pomysłu do zrealizowania,
3: tak,
2: prawda?
3: Tak, od pomysłu do zrealizowania. Tutaj było jeszcze mniej czasu, więc było dużo poszukiwań. Przede wszystkim zdjęć, materiałów archiwalnych. Bardzo dziękuję archiwum naszemu państwowemu i też muzeum, bo muzeum ponad 35 tysięcy zdjęć Waldemara Kućki i tam właśnie znalazłam właściwie 3/4 materiału do filmu, gdzie był pokazany właśnie Gorzów po wojnie, też w budowie, jak budowali Śródmieście, osiedle, Wielka Płyta, to wszystko właśnie znalazło się w filmie.
2: No właśnie, to jest niesamowite, bo kiedy my myślimy o Gorzowie, to myślimy o jego tkance i pewne rzeczy są dla nas oczywistością, nie zastanawiamy się skąd są, dlaczego tak wyglądają, jak wyglądają. Bardzo ciekawe dla mnie jest patrzenie na Gorzów z lotu ptaka, bo rzeczywiście widać te dawne osiedla, szczególnie właśnie Słoneczne, czy osiedle Staszica, że to była naprawdę pewna zwarta, konkretna koncepcja architektoniczna, nie na budynek, jak teraz deweloper buduje tu i tam, tylko na całe osiedle wymyślone, zaplanowane. Druga sprawa, że to było miasto, które po wojnie w zasadzie zostało zniszczone przez ruskich, i trzeba było połączyć tę starą tkankę z tą nową, wymyślić centrum, które praktycznie nie istniało. Odpowiedzialność na tych ludziach niesamowita ciążyła, żeby stworzyć coś, nie było się też bez błędów, o tym też pewnie trzeba powiedzieć.
3: Tak, oczywiście. No właśnie, no to już po wojnie tam ten gruz był wywożony w ogóle do Warszawy.
2: Jak zewsząd.
3: Zewsząd. Ale właśnie tutaj też o tyle architekci wypowiadali się, że właśnie oni byli tak świeżo po studiach, gdzie tam mieli mnóstwo różnych pomysłów w głowie, realizacji, jakby to można było zrobić. No ale oczywiście były wtedy normatywy, ograniczenia, tak zwana typizacja, że oni niestety nie mogli rozwinąć skrzydeł w czasach PRL-u. Jak musieli, nie wiem, zbudować przedszkole czy jakieś szkoły, no to był specjalny katalog, gdzie trzeba było z tego katalogu.
2: Dlatego wszędzie w Polsce są tak samo wyglądające szkoły czy przedszkola,
3: dokładnie,
2: właśnie te z lat 50., 60., 70.
3: Tak, i oczywiście były też błędy, bo oczywiście wykonawstwo. No, nie wszystkie budynki teraz właśnie to teraz tak wychodzi, że nie ma tam kątów prostych na przykład. No ale jednak tak jak właśnie mówiliśmy, osiedle Wielka Płyta to były te, jak to mówią, miasto w mieście, bo na osiedlu i apteka, i szkoła, i przedszkole musiało być, i żłobek, i jakieś właśnie bawialnie dla dzieci, te pawilony handlowe, no to wszystko faktycznie było fajnie przemyślane, razem z jakimś napowietrzeniem, nasłonecznieniem, co jest właśnie troszkę teraz tak,
2: pomijane.
3: Pomijane, nie? Jak deweloperzy właśnie budują te domy, te mieszkania.
2: A spotkałaś się też z ludźmi, prawda? Którzy
3: oczywiście
2: opowiadali o tym. I o tym porozmawiamy sobie po przerwie.
3: Tak.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: I wracamy do rozmowy z Dominiką Muniak, reżyserką, dokumentalistką, autorką filmu Projekt na Miasto, film dokumentalny o Gorzowie i o gorzowianach, ale właśnie pod kątem architektury. No właśnie przed przerwą rozmawiałyśmy bardziej o mieście, teraz pora porozmawiać o ludziach. Do kogo dotarłaś i jak wspominają tę swoją pracę i ten dawny Gorzów, twoi bohaterowie?
2: Udało się dotrzeć do architektów, którzy właśnie rozpoczynali tę pracę już w latach już nawet właśnie 50., taka druga połowa. No i przede wszystkim pan Wiesław Szlachciuk, architekt, który tutaj tworzył Śródmieście, też Hotel Gorzów był zaangażowany w projekt, czy w Lubuski Urząd Wojewódzki. No właśnie, wszyscy architekci bardzo dobrze wspominali jednak tą swoją pracę, a przede wszystkim, że to było takie zwarte środowisko, które bardzo trzymało się blisko siebie. To była taka praca zespołowa, co no, też jest różnicą dzisiaj, gdzie każdy ma te swoje osobne pracownie i już nie ma tego takiego, że pracowali deska przy desce, jak to właśnie mówił pan Wiesław Szlachciuk. No i też, mimo że były ograniczone też narzędzia pracy, bo teraz mamy komputery, te różne programy, a wtedy to były właśnie, no, jakieś linijki, ekierki, takie bardzo proste przybory, kalka, no i trzeba było coś wymyślić. Ale większość architektów bardzo, bardzo miło to wspomina. Oni też tworzyli taką swoją społeczność, tak jak na przykład mamy śmietankę, bohemę towarzyską w Empiku, która się spotykała poetów. Oni też tam się spotykali właśnie z nimi. Wystąpił też pan Tomasz Klimek, architekt, który współpracował z Wiesławem Szlachciukiem, czy pan Tadeusz Łuczko, czy Elwira Tarkowska. I oczywiście, no, nie dało się też nie wspomnieć o Hirku Świerczyńskim, no, którego już niestety z nami nie ma i no, nie można było z nim porozmawiać. Też bardzo miło wspominali pracę z nim, jako taki człowiek twórczy, miał mnóstwo różnych pomysłów, które no nie zawsze do końca były realizowane, tak jak było właśnie z amfiteatrem.
1: No to tak, był jego pomysł. Tak, amfiteatr, jego pomysł, ale też nie wszystkie pomysły Hieronima Świerczyńskiego były dobre i sam po latach przyznał, że wyburzenie arsenału zabytkowego w centrum Gorzowa było jednak błędem.
2: Tak, tak przyznał. To czytałam właśnie w jednym z wywiadów.
1: Czyli spotkałaś się, krótko mówiąc, Dominiko, z osobami, które stworzyły nam Gorzów.
2: Tak, tak, no z tymi, którymi się dało. Mhm. Jak to pan właśnie, jednym z tych architektów był pan Marek Kobus i właśnie mówił, jak przeprowadzaliśmy wywiad, że jest to film o dinozaurach.
1: Ale to są fantastyczne dinozaury. Film oczywiście otwarty, będzie można go zobaczyć na YouTubie, tak jak większość twoich filmów, Dominiko?
2: Tak, oczywiście. No jeszcze musimy troszkę poczekać, ale na pewno na YouTube będzie i będą też różne pokazy, bo właściwie był już taka przedpremiera tego filmu podczas Nocnego Szlaku Kulturalnego w MCK-u, gdzie zebrało się, no, ku mojemu zdziwieniu, mnóstwo ludzi i no, byli zainteresowani jednak tym filmem. Później ponowiliśmy też przy okazji premiery książki Miasto. Mhm. Myślę, że też będzie na pewno na Pomorskiej, tam gdzie zawsze swoje filmy pokazuje.
1: W kinie 60 krzeseł.
2: W kinie 60 krzeseł. Warto pokazywać ten film, tym bardziej, że też starałam się wybrać. No tak, byłoby mnóstwo materiału, ale nie zawsze wszystko można pokazać. Niektóre zdjęcia są w różnej właśnie takiej kondycji, że tak powiem, ale starałam się wybrać zdjęcia, które właściwie nie ujrzały prędzej światła dziennego. Więc gdzieś tam już, jak gorzowianie oglądali, to jest mnóstwo zdjęć, których oni nie widzieli w ogóle, więc starałam się, żeby nie były takie powielone, gdzie można było je prędzej już zobaczyć na przykład na Facebooku, nie?
1: To są te wartości dodane, które płyną z filmów dokumentalnych i z pracy Dominiki Muniak. Zachęcamy Państwa do tego, żeby śledzić, gdzie film będzie można zobaczyć stacjonarnie i kiedy, na przykład w kinie 60 krzeseł, no a później na YouTubie, jak wszystkie filmy Dominiki. Pięknie dziękuję, fantastyczną robotę robisz.
2: Ślicznie dziękuję, pozdrawiam.
3: Dziękujemy za te informacje. Teraz w programie przerwa, a za parę chwil powiemy o wielkim sukcesie zespołu Hyperline Racing Team z pierwszego LO w Gorzowie.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
4: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Gdy liczą się miejsce, wygoda i cena, warto sprawdzić osiedle przy Murawach Gorzowskich. Zamieszkaj blisko natury, a jednocześnie w dobrze skomunikowanej części miasta. Tylko do końca wakacji mieszkania w budynkach 4 i 5 z rabatem 10%. Także z możliwością finansowania wkładu własnego z gwarancją BGK. A budynki 6 i 7 oraz hala garażowa właśnie powstają. Wybierz wymarzone mieszkanie na osiedlu przy Murawach Gorzowskich. Biuro sprzedaży Rajbud. Gorzów Górczyńska 21. Rajbud.pl.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
15: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Wielki sukces zespołu Hyperline Racing Team z pierwszego LO w Gorzowie. Trójka uczniów zbudowała miniaturowy bolid i zdobyła tytuł wicemistrzów z Team Racing Poland 2026. Teraz przed nimi kolejne wyzwanie. Muszą zbudować kolejny bolid, z którym będą reprezentować Polskę na Team Racing World Finals 2027 w Singapurze.
2: Trzech młodych uczestników konkursu z Team Racing Poland, którzy reprezentując i siebie, ale też nasze miasto, województwo, zajęli w tym konkursie drugie miejsce i tym samym zakwalifikowali się do światowego finału i w przyszłym roku pojadą do Singapuru. Nazywam się Aleksandra Radomska-Zalas, jestem wiceprezesem Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego. Tymoteusz Sienkiewicz, Adam Przybylski, Łukasz Wawruszczak. Kilka miesięcy temu zgłosili się właśnie do nas, potrzebując takiego wsparcia trochę marketingowego, finansowego, żeby mogli rozwinąć swoją ogromną wiedzę i umiejętności.
3: Od razu dostrzegliście jakiego potencjał tego projektu?
2: Tak, wspominam nasze pierwsze spotkanie, kiedy chłopaki przyszli ze swoim opiekunem, panem Robertem Malenkowskim z pierwszego liceum ogólnokształcącego. Trochę spięci na początku, ale kiedy opowiedzieli, to opiekun już wyszedł i powiedział, że wie, że będą tu zaopiekowani. Dla nas, no, jako ośrodka technologicznego, sam pomysł już był wyjątkowy i wiedzieliśmy też, że właściwie nie ma takiego miejsca, które mogłoby im pomóc, a wiemy, że i wiedza, i umiejętności chłopaków są ogromne, więc to też pokazuje, jak ważne jest, żeby wspierać te młode talenty i trzech młodych chłopaków, bardzo skromnych, osiągnęło ogromny sukces.
4: O projekcie dowiedzieliśmy się przez internet. Ja jestem Adam Przybylski, któregoś razu przeglądając media społecznościowe trafiłem na informacje na temat tego konkursu i zarzuciłem tutaj kolegom pomysł, że może warto byłoby wziąć w nim udział. Zdecydowaliśmy, że będzie to dobry pomysł i zapisaliśmy się na niego.
5: Jeżeli chodzi o nasz projekt, to jest to zaprojektowanie takiego małego auta przypominającego bolid Formuły 1. Ja nazywam się Tymoteusz Sienkiewicz i byłem głównym inżynierem naszego projektu. Jest on miniaturowy. Bardzo szybki czas przejazdu, bo jedynie około 1,5 sekundy i 20 metrów toru. Głównym naszym celem było jak najmniejsze zmniejszenie oporu, czyli po prostu najszybsza prędkość. Dostaliśmy od organizatorów długą listę regulacji technicznych, do których musieliśmy się stosować. Najważniejszą częścią tych regulacji jest podstawa naszego bolidu. Praktycznie cały bolid bez skrzydeł oraz części bocznych.
6: Chęć udziału w konkursie wzięła się przede wszystkim z naszej pasji do motoryzacji, do Formuły 1. Ja nazywam się Łukasz Wawruszczak i tutaj zajmowałem się w projekcie, no, przede wszystkim marketingiem, kontaktami ze sponsorami oraz co nieco pomagałem kolegom na przykład przy budowie toru na arenie Gorzów. No i zebraliśmy ekipę trzyosobową, bardzo ambitną, która chciała się rozwijać dalej w tym kierunku i też myślimy o studiach w przyszłości właśnie pod kątem motoryzacji.
5: Jest to stworzone z bardzo lekkiej pianki poliuretanowej, a napędzany był

0: jest osoba od zarządzania tym zespołem oraz ma własny marketing i kontakty ze sponsorami. Było to wymagające zadanie. Nie tylko trzeba było przygotować pojazd ścigający się po torze, a zbudować całą otoczkę wokół tego pojazdu.
1: Chciałbym podziękować wszystkim partnerom oraz osobom, które przyczyniły się do naszego sukcesu. Pomogły czy finansowo, czy merytorycznie, czy chociażby przy wycince bolidu. Naprawdę bez nich tutaj nie bylibyśmy w stanie zdobyć tego drugiego miejsca i zakwalifikować się do finału światowych w Singapurze. Finały światowe będą odbywać się w klasie professional. Do Singapuru będziemy tworzyć kompletnie nowy bolid. Finały w Singapurze będą odbywać się w tym samym czasie co Grand Prix Formuły 1 w Singapurze, więc będzie to październik przyszłego roku. Mamy jeszcze chwilę czasu chociażby na pozyskanie sponsorów. Generalnie jeśli chodzi o cały wyjazd do Singapuru i z zakwaterowaniem, przelotami, stworzeniem bolidu, opłatą rejestracyjną, będzie to kwota około 200 tysięcy złotych.
2: Wierzę, że wspólnymi siłami pomożemy im właśnie w tym, żeby w tym Singapurze czy to jedynkę, czy dwójkę, czy trójkę, czy po prostu udział mogli zrealizować.
3: Warto wesprzeć młode talenty. A tematem zajęła się Agnieszka Moskaluk. I nim kończymy pierwszą godzinę wtorkowego magazynu reporterów, ale kolejna już za chwilę i w jej trakcie m.in. sprawdzimy, dlaczego nie wolno szukać ochłody w miejskich fontannach.
4: Nie są to obiekty, w których należy się kąpać, a nawet gorzej, jeżeli ktoś próbuje się napić takiej wody.
3: W ich wodzie mogą znaleźć się gronkowiec, salmonella czy bakterie coli. Więcej o tym po 17.
5: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
3: W przebojach Radia Plus Gorzów Wojciech Gąsowski już teraz przed nami, a za moment wiadomości i prognoza pogody, w której sprawdzimy, jak bardzo jutro się ochłodzi.

0: reklama. Uwaga, Gorzów Wielkopolski! Od 22 czerwca do 4 lipca wielki kiermasz obuwia skórzanego przy ulicy Wawrzyniaka 49. Skórzane obuwie damskie w hurtowych cenach. Duży wybór modeli i atrakcyjne ceny. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od 9 do 18. W soboty od 9 do 15. Niedziela nieczynne. Kiermasz obuwia skórzanego. Wawrzyniaka 49. Gorzów Wielkopolski.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
0: Skoda. Po reklamie.
2: Koniec obniżek na stacjach, od jutra ma być drożej, sprawdzamy o ile. Upały i burze nie odpuszczają ochłodzenia dopiero od czwartku. Iga Świątek triumfuje w Londynie, Polka awansowała do drugiej rundy Wimbledonu. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak dramatyczny wypadek rowerzysty w Puławach.

0: 15-latek bez kasku przewrócił się na schodach w rejonie świątyni Sybilli i doznał urazu głowy. Śmigłowiec zabrał go do szpitala.
1: Z uwagi na obrażenia, których doznał, na miejsce zadysponowano lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało chłopca do szpitala w Lublinie. Na ten moment nie posiadamy jeszcze informacji ze szpitala, jakiej kategorii obrażeń ciała doznał chłopiec.
0: Mówiła Ewa Rejn-Kozak z policji w Puławach. Przypomnijmy, dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, inaczej rodzice dostaną mandat. Na stacjach od jutra może być drożej. 1 lipca kończy się program CPN, który obniżał podatki na paliwa, a także wprowadzał maksymalne ceny. Na jakie podwyżki musimy być przygotowani, sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
2: To, jak bardzo skoczą ceny, zależne jest od wielu czynników. Eksperci są jednak zgodni, że nie będzie to duży skok, przynajmniej na początek.
3: Około 40 do 50 groszy na litrze, w zależności czy mówimy o benzynie, czy o oleju napędowym.
2: Ocenia Karol Byzdra z portalu Energetyka 24. Z kolei Dawid Czopek, ekspert od rynku paliw, zauważa, że ceny między stacjami mogą się od jutra mocno różnić.
4: CPN ograniczał maksymalne poziomy cen paliw na niektórych stacjach. Na przykład na stacjach benzynowych przy autostradach może być znacznie drożej.
2: Pakiet CPN wprowadzono pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Trwa wyławianie tysięcy śniętych ryb z zalewu Pilchowickiego na Dolnym Śląsku. To efekt upałów, ale też historycznie niskiego poziomu wody w zbiorniku. Jest opróżniany w związku z remontem zapory. Mieszkańcy pytają, dlaczego prace odbywają się kosztem ekosystemu.
5: Szkoda dla przyrody, ale tego nie da się uniknąć.
6: No nigdy nie widziałam czegoś takiego. Zapach jest przeokrutny.
7: Uważam, że firma, która się podjęła tej pracy, nie powinna do tego dopuścić.
5: Myślę, że przyroda to wszystko później nadrobi za te kilkanaście lat.
8: Jestem w szoku. Nie sądziłem, że to będzie wyglądało tak nieładnie, a przy okazji zapach również będzie nie zachęcał.
0: Tauron Ekoenergia tłumaczy, że gdyby nie opróżnienie zalewu, mogłoby dojść do powodzi.
9: Przy takiej skali operacji i uwarunkowaniach zbiornika nie ma możliwości, aby odłowić wszystkie ryby. Na skalę zjawiska dodatkowo wpłynęły ponadnormatywne upały i ilość namułów na dnie zbiornika.
0: Mówił Jacek Bieńkowski. Woda powróci do zalewu Pilchowickiego dopiero w 2028 roku.
10: Wiadomości Radia Plus.
0: Ponownie mamy ostrzeżenia przed upałem i burzami obowiązują prawie w całej Polsce. Nie zagrzmi jedynie na wschodzie i północnym zachodzie kraju.
11: Burze te punktowo mogą mieć gwałtowny przebieg. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać do 80, a punktowo na zachodzie kraju możliwe są także porywy wiatru podczas burz do 100 km na godzinę.
0: Mówił Przemysław Makarewicz z IMGW, a jutro ponownie upały, ochłodzenie dopiero od czwartku. Na koniec jeszcze sport i dobre wieści z kortów w Londynie. Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz Wimbledonu i awansowała do drugiej rundy. Polka pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6-1, 2-6 i 6-3.

0: Gorzowie i regionie spokojnie, bez zapowiadanych na dziś burz i obecnie nad regionem zachmurzenie całkowite. Mogą miejscami pojawić się też opady deszczu, w samym Gorzowie jak na razie bez opadów. Przelotny deszcz zapowiadany jest do końca dnia, zatem bez słońca, które zajdzie o 21.28. Na termometrach mamy 25 stopni, a ciśnienie jest stosunkowo wysokie i powoli się obniża. Barometry wskazują 1020 hektopaskali. W nocy ochłodzi się do 16 kresek, natomiast jutro od samego rana ponownie możliwe przelotne opady deszczu, które utrzymają się do południa. Reszta dnia z rozpogadzającym się niebem i będzie zdecydowanie chłodniej. Jutro maksymalnie do 21 stopni.
1: Radio Plus Gorzów.
0: Za to druga połowa tego tygodnia będzie słoneczna, ale nieupalna, w okolicach 24 stopni. Paweł Gorzkiewicz, witam ponownie. Na zegarach mamy 5 minut po 17. Zapraszam na drugą godzinę wakacyjnego magazynu Miasto Żyje Latem, której szczegóły już za chwilę. Teraz w przebojach Radia Plus Gorzów Sara Brightman i Andrea Bocelli.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: W upalne dni mogą być miejscem ochłody, ale niosą ze sobą także zagrożenia. Miejskie fontanny często funkcjonują w obiegu zamkniętym i nie podlegają takim kontrolom jak baseny.
2: Jest wysoka temperatura. Niektóre bakterie, drobnoustroje lubią się w tych temperaturach wylęgać i dlatego takie ostrzeżenie, żeby w takich jednak miejscach się nie kąpać.
1: W fontannach mogą znaleźć się gronkowiec, salmonella czy bakterie coli. Więcej o tym w magazynie, w którym jeszcze między innymi pojawi się nasz nowy wakacyjny cykl Wiara na luzie w Radiu Plus.
3: Ja myślę, że w ogóle nie należy zapominać o Bogu, czy w czasie urlopu, czy normalnie, tak? Ja uważam, że najlepiej po prostu albo modlitwa, ale przede wszystkim czytanie Biblii.
1: Czy wakacje oznaczają również urlop od wiary? O tym w ciągu tej godziny i jeszcze pojawią się aktualności Radia Watykańskiego.
4: Papież napisał list do lefebrystów, prosi ich, by nie dokonywali schizmy. W ogrodach watykańskich odsłonięto mozaikę Matki Bożej Gierszfałckiej.
1: O szczegółach w programie, który zaczynamy za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: W upalne dni mogą być źródłem ochłody, ale także niebezpiecznych chorób. Sanepid przestrzega przed kąpielami w miejskich fontannach. W ich wodzie mogą być niebezpieczne dla ludzi bakterie. Więcej o tym Marcin Prejs.
2: Przed kąpielami w fontannach przestrzega Marzena Polinceusz z Sanepidu. Jak wyjaśnia, miejskie fontanny są obiektami architektury, a nie miejscami przeznaczonymi do kąpieli.
3: Nie są to obiekty, w których należy się kąpać, a nawet gorzej, jeżeli ktoś próbuje się napić takiej wody. Fontanna jest obiektem, gdzie woda znajduje się w obiegu zamkniętym i powodować to może, że rozwijają się tam różne zanieczyszczenia mikrobiologiczne, jak bakterie czy grzyby, które powodują później zachorowania u ludzi.
2: Potwierdza to lekarz zakaźnik Ewa Czyżewska. Woda w fontannach często nie nadaje się do tego, by schładzać nią ciało.
4: Ponieważ ona stoi w różnych miejscach, dostępnych przez różnych ludzi i zwierzęta. I wchodząc do tej wody, ona nogi obmywa. U dzieci to może i nawet całe to dzieciątko. Być może ta bakteria zostanie z tego człowieka i dochodzi do zakażeń kolejnych osób, które są wrażliwe. Tym bardziej, że jest lato, jest wysoka temperatura. Niektóre bakterie, drobnoustroje lubią się po prostu w tych temperaturach wylęgać i dlatego takie ostrzeżenie, żeby w takich jednak miejscach się nie kąpać.
2: Ale ostrzeżenia ostrzeżeniami, a kiedy żar leje się z nieba, czasem ciężko sobie odmówić spaceru przy lub w samej fontannie.
5: No, bardzo fajnie.
6: No bo jak na przykład człowiek chce się ochłodzić, to może sobie nawet zamoczyć lekko palca i to już coś jest.
5: To coś daje.
7: Fajna miejscówka do posiedzenia, do chodzenia się.
8: Jest tak gorąca, a z dzieckiem to jest świetne miejsce. Woda jest chłodna, także jest taka idealna na tą pogodę.
9: No ale sama lubię zanurzyć tam nogi i czy ręce w wodzie, jak taki upał jak dziś, to oczywiście bardzo chętnie. Kochamy wodę. Nawet dzieciaczki, nogi czy rączki. W każdym mieście są fontanny i fajnie jest.
10: Bo jest zimna woda.
11: No, że orzeźwiająca. Jak jest gorąco, to można tu przyjść.
12: W tej można się schłodzić.
9: Wiatr powiewa i jest taka mgiełka, no coś pięknego.
13: No, ja bym swojego czy wnuczka nigdy tam nie zaprowadziła.
14: Ja uważam, że my za bardzo się przejmujemy zarazkami. O, wszystko już tego. Dawniej człowiek był dzieckiem, latało się, gdziekolwiek się kąpało i nie było takich problemów, bo organizm był odporny na takie rzeczy. Dzisiaj dzieci chowa się pod kloszem. To nie jest aż taka woda zepsuta, żeby nie można było się ochłodzić w czasie upału.
2: Ale z tą ochłodą trzeba uważać, przestrzega Marzena Polinceusz z Sanepidu.
3: Po takich kąpielach często możemy spotkać zapalenie spojówek, czy zapalenie ucha, zapalenie gardła, czy płuc spowodowane paciorkowcem, czy też często w okresie letnim, gdy jest gorąco, może tam dochodzić do rozwoju legionelli, która wywołuje ciężkie zapalenia płuc, a woda w tych fontannach niestety nie jest dezynfekowana.
2: Dodaje także, że woda w fontannach nie jest badana przez sanepid, tak jak na przykład ta w kąpieliskach czy basenach. A osobom, które szukają ochłody w miastach, zaleca korzystanie z kurtyn wodnych i zraszaczy, bo do nich trafia bieżąca, czysta woda z miejskich wodociągów.
1: Informację zebrało Marcin Prejs. Dokładnie tak, inspektorzy sanitarni przypominają, że bezpieczną alternatywą dla ochłody w centrum miasta są specjalnie rozstawione kurtyny wodne. Tam woda pochodzi bezpośrednio z wodociągów i spełnia wszelkie rygorystyczne normy czystości. Teraz w magazynie stawiamy kropkę i za moment w programie aktualności Radia Watykańskiego.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
15: Reklama.
16: Barbara, rekin!
17: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
19: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
15: Volkswagen. Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: W przebojach z nutą nostalgii, z nami ponadczasowy hit o potrzebie słodkiej harmonii i porozumienia między ludźmi. Czas sprawdzić teraz, jakie przesłanie i najważniejsze wiadomości płyną w tych godzinach ze Stolicy Apostolskiej do wiernych na całym świecie. Rozpoczynamy właśnie aktualności Radia Watykańskiego.
2: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: Papież napisał list do lefebrystów, prosi ich, by nie dokonywali schizmy. W ogrodach watykańskich odsłonięto mozaikę Matki Bożej Gierszfałckiej. Kolejna kobieta została prefektem jednej z watykańskich dykasterii. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV napisał list do przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w związku z zaplanowanymi na jutro święceniami biskupimi bez mandatu papieskiego. Skutkują one schizmą, a Ojciec Święty prosi o ich zaniechanie i porównuje Kościół do tuniki Chrystusa wykonanej bez szwów, której rozdzieranie jest niezwykle ciężkim grzechem.
4: Kościół jest gotów podjąć drogę dialogu i porozumienia, którą Duch Święty może uczynić możliwą i owocną, pisze papież, zapewniając o swej modlitwie i ojcowskiej miłości. Mocą władzy otrzymanej od Chrystusa, z sercem przepełnionym bólem, ale wciąż pełnym nadziei, czuję się zobowiązany prosić was, abyście odstąpili od swojego zamiaru i powierzam tę intencję niepokalanemu sercu Maryi, Matki Dobrej Rady. Podkreśla, że Kościół docenia przywiązanie do życia liturgicznego, gorliwość apostolską i pragnienie wierności tradycji. Prosi też, by mając na względzie duchowe dobro wiernych, odstąpili od aktu, który pozbawi ich godziwego, a niekiedy też ważnego przystępowania do sakramentu.
3: W ogrodach watykańskich odsłonięto mozaikę Matki Bożej Gierszfałckiej. To drugi oprócz figury Matki Bożej z Częstochowy wizerunek maryjny związany z Polską, który na stałe umieszczono w papieskich ogrodach. Jego odsłonięcie wiąże się z przygotowaniami do przyszłorocznych obchodów 150-lecia objawień w Gierszfałdzie, a w uroczystości wzięli udział m.in. watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski oraz polscy biskupi metropolita warmiński Józef Górzyński i arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący episkopatu.
5: To jest ogromne, ważne to wydarzenie, to co się stało, inauguracja tej mozaiki Matki Bożej Gierszfałdzkiej w ogrodach watykańskich, bo w ten sposób pokazujemy też piękno życia duchowego i kultu maryjnego, który bardzo mocny jest w Polsce. I dlatego cieszymy się, że Matka Boża Gierszfałcka dotarła do Watykanu, że tu będzie błogosławić i roztaczać swoją opiekę i nad papieżem Leonem, i nad kolejnymi papieżami w przyszłości, nad całym Watykanem i też nad Rzymem, no bo Watykan jest w Rzymie, więc...
3: Leon XIV mianował salezjankę siostry Alessandra Smerilli prefektem dykasterii do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka. Dotychczasowa sekretarz zastąpi na tym stanowisku kardynała Michaela Czernego, który osiągnął wiek emerytalny i będzie czwartą kobietą na jednym z najwyższych kierowniczych stanowisk w watykańskich instytucjach. W Wenezueli, gdzie niedawne trzęsienie ziemi pochłonęło co najmniej 1400 ofiar, doszło do wtórnego wstrząsu sejsmicznego. Biskupi i kapłani apelują o modlitwę i pomoc poszkodowanym, spośród których wielu straciło wszelkie środki do życia.
4: Ksiądz Luis Garcia z parafii świętego Józefa w Caracas mówi o cudzie, ponieważ w dniu trzęsienia ziemi odprawił dla wiernych mszę świętą rano, a nie wieczorem, i dzięki temu nie zginęli pod zawalonym dachem świątyni. Dziś msze święte odprawiane są pod gołym niebem, bo wielu świątyniom grozi zawalenie. Pomimo tragedii i tego, że poszkodowanym brakuje wszystkiego, łącznie z wodą pitną i jedzeniem, ludzie gromadzą się na modlitwach uwielbienia, dziękując Bogu za ocalenie życia.
6: Vuelven a agradecer al Señor.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Teraz w programie muzyczna przerwa, przed nami Elvis Presley, a za parę chwil wiara na luzie w Radiu Plus.

0: To chłopcy z Placu Obrony w przebojach Radia Plus Gorzów za nami. Teraz przypominamy o tym, co jeszcze przed nami w trakcie tej godziny dzisiejszego programu.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
0: Trwa letni czas wyjazdów i beztroskiego odpoczynku, który często skłania do rozluźnienia codziennych obowiązków, także tych duchowych. W pierwszej audycji z cyklu Wiara na Luzie w Radiu Plus zastanawiamy się, jak mądrze i owocnie przeżywać letni wypoczynek, nie zapominając jednocześnie o relacji z Bogiem.
2: Zbyt dużo jest osób, które twierdzą, że jesteśmy chrześcijanami, katolikami, należymy do jakichś innych nacji, a tak naprawdę w ogóle nie czytam tej Biblii, więc czytać po prostu Słowo Boże.
3: Po prostu postępować zgodnie z dekalogiem, tak? Po prostu być dobrym człowiekiem.
4: No trzeba się starać, żeby znaleźć tego Boga i znaleźć Kościół.
5: Chodzić do Kościoła i modlić się, gdzie się jest, obojętnie w jakiej miejscowości.
0: Praktyczne wskazówki i ciekawe rozmowy usłyszycie na naszej antenie już za parę minut. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
6: Reklama.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: wersja markowska. Jeszcze raz zrobisz mnie. Małe TGD. Trzeci, 4 i 5 lipca. Park Górczyński. Urodziny miasta. Sponsorzy. Legan Nieruchomości. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i sponsor główny PGE Energia Ciepła S.A.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
0: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Czy wakacje oznaczają również urlop od wiary? W pierwszej audycji z cyklu Wiara na Luzie w Radiu Plus zastanawiamy się, jak przeżywać letni wypoczynek, nie zapominając o relacji z Bogiem.
2: Wiara na Luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
3: Można zrobić, żeby w wakacje nie zapominać o Bogu w czasie urlopu?
4: Ja myślę, że w ogóle nie należy zapominać o Bogu, czy w czasie urlopu, czy normalnie, tak? Ja uważam, że najlepiej po prostu albo modlitwa, ale przede wszystkim czytanie Biblii, bo zbyt dużo jest osób, które twierdzą, że jesteśmy chrześcijanami, katolikami, należymy do jakichś innych nacji, a tak naprawdę w ogóle nie czytam tej Biblii, tak? Więc to chyba jest najgorsze, więc czytać po prostu Słowo Boże, najlepiej codziennie.
5: Jeszcze jedna taka myśl przyszła, po prostu postępować zgodnie z dekalogiem, tak? Po prostu być dobrym człowiekiem.
6: Pamiętać o nim.
7: No trzeba się starać, żeby znaleźć tego Boga i znaleźć Kościół.
8: Nie wiem, co odpowiedzieć. Chodzić do kościoła i modlić się, gdzie się jest, obojętnie w jakiej miejscowości.
3: Dziś razem ze mną w studiu jest ksiądz Łukasz Malec. Szczęść Boże.
9: Szczęść Boże, witam wszystkich.
3: Wakacje to czas odpoczynku, ale także właśnie podchodzenia bardziej na luzie do życia. Ale pamiętajmy, że wiara to nie jest coś, o czym możemy podczas wakacji zapominać.
9: Jak kogoś kochamy, to pamiętamy. I jak ktoś jest dla nas ważny, to obojętnie, czy to są wakacje, czy to jest jakiś inny okres roku, to staramy się być gdzieś tam w kontakcie, pamiętać o tym drugim. I myślę, że podobnie jest z relacją z Panem Bogiem, że dla kogoś, kto głęboko wierzy, ma taką osobistą relację z Panem Bogiem, to jest w ogóle zupełnie naturalne i chyba jakoś nie ma potrzeby wtedy nawet przypominania, że na wakacjach, żeby jakoś ten kontakt z Panem Bogiem łapać. Wydaje mi się, że to w takiej dojrzałej wierze, że to jest zupełnie naturalne.
3: Tak naprawdę w całej Polsce, ale także za granicą możemy znaleźć kościoły, wystarczy odpalić wyszukiwarkę. Teraz nawet nam AI może pomóc i możemy znaleźć parafię, gdzie jest odprawiana msza, czasami nawet w języku polskim.
9: No tak, to naprawdę dzisiaj faktycznie to nie jest problem i gdzieś za granicą, nawet jak jesteśmy, to na spokojnie, przecież możemy, jak znamy inny język, możemy śmiało tam uczestniczyć, nawet w mszy świętej odprawy na innym języku, ale no, tak jak pani wspomniała, dzisiaj to nie jest problem, jak gdzieś sobie jesteśmy, czy jest właśnie kościół, w którym jest jakiś polski ksiądz, czy jakaś polska misja katolicka. I właśnie można tam się udać na modlitwę, skorzystać z sakramentów.
3: Myślę, że czas wakacyjnych podróży to także doskonała okazja do poznawania innych wspólnot, tak żeby się też otworzyć trochę na innych ludzi.
9: No ja sobie myślę tak, że wspominając sam czas, jak przez wiele, wiele lat jeździłem na oazy i prowadziłem oazy jako ksiądz, że to też był jakiś bardzo taki fajny, ciekawy czas wakacyjny, czas doświadczenia Pana Boga, spotkania drugiego człowieka. Wiem, że wielu ludzi chodzi na pielgrzymki, różne wspólnoty organizują różnego rodzaju aktywności, że tak powiem, wakacyjne, połączone pewnie i duchowość, i to, co naturalne w czasie wakacji, czyli taki wypoczynek po prostu psychofizyczny dla człowieka. I na pewno warto z tego korzystać, jak są takie możliwości. I tak jak pani wspomniała, daje to czas, daje to możliwość poznania jakichś wspólnot. Może czasem nawet bardziej niż w ciągu roku, bo jak gdzieś wyjadę z jakąś wspólnotą, to jestem z nią 24 godziny na dobę, poznaję od podszewki jakiś charyzmat, to czym się zajmuję, ludzi przede wszystkim, którzy tą wspólnotę tworzą. Więc na pewno czas wakacyjny jest takim dobrym czasem gdzieś na znalezienie też nawet jakiejś takiej wspólnoty. No właśnie poprzez uczestnictwo w jakichś aktywnościach, które one proponują, w jakichś wyjazdach, rekolekcjach.
2: Wiara na luzie w Radiu Plus.
1: Duchowni oraz duszpasterze przypominają, że wakacje mogą być doskonałą okazją do pogłębiania duchowości, chociażby poprzez udział w pielgrzymkach, mszach świętych w nowych miejscach, czy po prostu dłuższą modlitwę w ciszy na łonie natury. Kolejne spotkania w ramach tego letniego cyklu będą pojawiać się na naszej antenie co tydzień przez całe wakacje. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we wtorkowym magazynie reporterów. Na nowe wydanie programu zapraszam jutro po godzinie 16.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Teraz teraz w przebojach Radia Plus Gorzów, Shaking Stevens, a za moment wiadomości i prognoza pogody.

0: Potrącenie dziecka w Poznaniu lądował śmigłowiec LPR. Incydent z udziałem polskiego samolotu w Izraelu. Za chwilę szczegóły. Prawie 60 milionów euro zebrano na dzieła papieskie. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramatyczny wypadek w Poznaniu. Na ulicy Szczawnickiej 12-latek na rowerze został potrącony przez kierowcę osobówki. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Z informacji przekazanych przez służbę wynika, że chłopiec jest przytomny. Incydent z udziałem maszyny lotu. Pilot samolotu lecącego z Warszawy do Tel Awiwu omyłkowo zgłosił porwanie, informują media w Izraelu. W związku z takim sygnałem poderwano izraelskie myśliwce. O szczegółach teraz Michał Skolimowski.
1: Lot ogranicza się do krótkiego komunikatu. Czytamy w nim, że załoga zgłosiła stan zagrożenia, ale zgłoszenie zostało wycofane w dalszej korespondencji z kontrolą ruchu lotniczego, a samolot skierowano na lotnisko w Bułgarii.

0: O incydencie rozpisują się izraelskie media. Według ich relacji pilot, przelatując nad Turcją, przez pomyłkę aktywował procedurę sygnalizującą porwanie. W związku z tym poderwano izraelskie myśliwce. Te wróciły do bazy dopiero po tym, jak odzyskano komunikację z maszyną. Incydent uznawany jest za nietypowy i niebezpieczny, a jego wszystkie okoliczności ma wyjaśnić śledztwo.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Jutro OIOM Szpitala Miejskiego w Świnoujściu wznowi działalność. Oddział od 2 miesięcy był zawieszony z powodu awarii.
2: Pojawiały się komunikaty o błędach w sieci elektrycznej, która zasilała bardzo wrażliwe urządzenia podtrzymujące życie pacjentów na OIOM-ie. Udało nam się usunąć te wszystkie niedogodności.
1: Mówił prezes szpitala Wojciech Włodarski. Pacjenci zostali przewiezieni do Gryfic i Szczecina, a od jutra oddział ma pracować już normalnie.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Prawie 60 milionów euro na dzieła papieskie. Tyle zgromadzono w zeszłym roku w ramach zbiórki na Święto Pietrze, czyli inicjatywy charytatywne Ojca Świętego. Wśród najbardziej hojnych krajów znalazły się Stany Zjednoczone, Włochy i Brazylia. Tegoroczna zbiórka w kościołach w całej Polsce odbyła się wczoraj. Przekazane ofiary są konkretnym sposobem włączenia się w papieską misję głoszenia Ewangelii oraz niesienia miłości i nadziei na cały świat, mówi ksiądz Przemysław Robaszkiewicz z papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary.
4: To taka dobrowolna, coroczna zbiórka, z której finansowane są takie dwa cele. Bezpośrednia pomoc Watykanu dla ofiar wojen, głodu, katastrof naturalnych, a po drugie są to fundusze, które przekazywane są na utrzymanie watykańskich urzędów i instytucji. Archiwa, biblioteki, dykasterie, chociażby do spraw uchodźców, które służą całemu światu.
1: Tradycyjnie zbiórka prowadzona jest co roku w uroczystość świętych Piotra i Pawła.

0: Nad gorzowym regionem nadal przeważają zachmurzenia, które potowarzyszą nam według synoptyków dzisiaj do końca dnia. Możliwe też miejscami przelotne opady deszczu, a na termometrach obecnie mamy 24 stopnie. Ciśnienie jest stosunkowo wysokie i powoli się obniża. Barometry wskazują 1020 hektopaskali i słońce zajdzie dopiero o 21.28, a w nocy ochłodzi się do 15 kresek. Natomiast jutro pierwsza część dnia prawdopodobnie z opadami deszczu, jednak po południu nieco więcej słońca, które będzie pojawiało się na niebie w coraz większej ilości z biegiem dnia. Będzie też chłodniej, jutro maksymalnie do 21 stopni.
1: Radio Plus Gorzów.
0: Wakacyjne klimaty eksplodowały w pierwszy weekend wakacji w pogodzie i wygląda na to, że jak na razie letnia aura przez to chyba się wypstrykała i przed nami parę dni z nieco mniej wakacyjnymi klimatami. Za to nie zabraknie ich wśród przebojów Radia Plus Gorzów. Paweł Gorzkiewicz, kłaniam się nisko. Na zegarach mamy już prawie 5 minut po 18. Teraz przed nami Irnix.

Pierbacher w przebojach Radia Plus Gorzów. Za nami, a przed nami 3 dni koncertów i atrakcji z okazji 769 urodzin Gorzowa. Organizatorzy zadbali również o wygodny dojazd. Miejski Zakład Komunikacji uruchomi specjalne linie autobusowe, które dowiozą mieszkańców do Parku Górczyńskiego i odwiozą ich po koncertach do domu. Za chwilę sprawdzimy, jak będzie działała dodatkowa komunikacja.

Krzysztof Krawczyk w Przebojach z nutą nostalgii. Za nami na zegarach 20 minut po 18. A w dniach od 3 do 5 lipca mieszkańcy wybierający się na koncerty z okazji 769. urodzin Gorzowa będą mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanej komunikacji miejskiej. MZK uruchomi dodatkową linię autobusową numer 769, która od godziny 17.30 do 22.30 będzie kursowała co 20 minut między Rondem Gdańskim, centrum miasta i Wartownią, przejeżdżając w pobliżu Parku Kurczyńskiego. Po zakończeniu koncertu w godzinach od około 23.30 do pierwszej w nocy na ulicę wyjedzie 5 specjalnych linii nocnych oznaczonych numerem od 501 do 505. Dzięki nim będzie można wygodnie wrócić m.in. do centrum, na Górczyn, osiedle europejskie, Manhattan czy w okolice ulicy Śląskiej. Organizatorzy przypominają, że do Parku Górczyńskiego dojeżdżają również regularne tramwaje linii numer 1, 3 i 4 oraz autobusy kursujące przez tę część miasta. To rozwiązanie ma ułatwić mieszkańcom bezpieczny i wygodny udział w urodzinowym świętowaniu Gorzowa.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
0: Po reklamie.

Koma i Lambada Sanami. A jak powstaje film i ile pracy kryje się za kilkoma minutami na ekranie? Już w najbliższy weekend mieszkańcy Gorzowa będą mogli przekonać się o tym w praktyce podczas wyjątkowych warsztatów filmowych. Za chwilę opowiemy, jak w dwa dni stworzyć własną produkcję od scenariusza aż po premierę.

przeboje Radia Plus Gorzów, a najbliższy weekend w naszym mieście upłynie pod znakiem filmowej przygody. W inkluzywnej pracowni edukacji artystycznej Miejskiego Centrum Kultury przy ulicy Chrobrego odbędą się dwudniowe warsztaty, podczas których uczestnicy wspólnie stworzą krótkometrażowy film fabularny. Pod okiem filmowców Dominika Czecha i Rafała Molendy poznają wszystkie etapy produkcji. Od napisania scenariusza przez pracę z kamerą, dźwiękiem i oświetleniem, aż po realizację zdjęć na profesjonalnym sprzęcie. To będzie intensywna praca, bo zajęcia potrwają ponad 8 godzin, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Scenariusz powstanie już podczas warsztatów, dlatego ostateczna historia będzie zależała od pomysłowości uczestników. Efektem wspólnej pracy będzie kilkuminutowy film, który później zostanie zaprezentowany podczas specjalnej gali premierowej. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą zajrzeć za kulisy kina i przekonać się, jak wiele kreatywności wymaga stworzenie nawet krótkiej filmowej opowieści.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
0: Po reklamie.

0: afrykańskich klimatach czas na nieco deszczową aurę w całym regionie, jak widać za oknem. A na zegarach za moment godzina 19. Wakacje oficjalnie wystartowały wczoraj i również wystartowała kampania Lubuskie Wakacje. Na stronie o tej samej nazwie znajduje się wszystko to, co dzieje się w regionie oraz wszystko, co warto zobaczyć i poznać.
1: Chcielibyśmy też Państwu zaproponować korzystanie z naszych materiałów, które mamy przygotowane. Chcemy uruchomić już niebawem stoisko, które będzie dostępne w Urzędzie Marszałkowskim, tak aby można było pobrać mapy, foldery reklamowe, przygody Duszka Lubuszka, które napisał Artur Andrus, i przejechać właśnie po takich wszystkich ciekawych miejscach, zamkach, pałacach, które są tutaj opisane w tej bardzo sympatycznej książeczce.
0: Mówił wicemarszałek województwa lubuskiego Grzegorz Potęga. Wszystkie szczegóły dotyczące unikalnych lubuskich szlaków, basen slegowych oraz kalendarza letnich imprez można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej projektu. Teraz na naszej antenie krótka przerwa i za moment wiadomości oraz prognoza pogody. Radio Plus.

0: Reklama. Uwaga, Gorzów Wielkopolski! Od 22 czerwca do 4 lipca wielki kiermasz obuwia skórzanego przy ulicy Wawrzyniaka 49. Skórzane obuwie damskie w hurtowych cenach. Duży wybór modeli i atrakcyjne ceny. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od 9 do 18, w soboty od 9 do 15. Niedziela nieczynna. Kiermasz obuwia skórzanego. Wawrzyniaka 49. Gorzów Wielkopolski.
1: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
2: Mnie też.
1: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
2: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
1: E-learningu?
2: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
1: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
2: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
1: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
0: Po reklamie.
3: Tragedia nad wodą. Na Lubelszczyźnie utonął mężczyzna. Jutro prezydent spotka się z ministrem obrony przed szczytem NATO w Ankarze. Jeszcze dziś i jutro upały, miejscami również niebezpieczne burze, ostrzega IMGW. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejna tragedia nad wodą, tym razem w Zamościu na Lubelszczyźnie. W zalewie miejskim niedaleko centrum miasta utopił się 22-letni mężczyzna. Szczegóły zna Bartek Ważny.
4: Jak podaje zamojska policja, mężczyzna pływał po zalewie na rowerze wodnym. W pewnym momencie wskoczył do wody, ale już z niej nie wypłynął. 22-letniego mieszkańca Zamościa wyciągnęli ratownicy wodni, którzy byli obecni na miejscu. Mimo natychmiastowej reanimacji jego życia nie udało się uratować.
3: Na miejscu pracują prokurator i policja. Jutro prezydent Karol Nawrocki spotka się z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. To przed nadchodzącym szczytem NATO w Ankarze. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie kwestie są do ustalenia?
5: Wypracowane ma zostać wspólne stanowisko. Prezydent prowadził swoje konsultacje z innymi przywódcami, szef MONU ze swoimi odpowiednikami, ale podczas szczytu przekaz ma być spójny, podkreśla wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
6: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
5: Spotkanie prezydenta i szefa MONU będzie też okazją do poruszenia kwestii stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju.
6: Nad tą sprawą też pracujemy. Pewnie też to pojawi się na tym spotkaniu, ale przede wszystkim szczyt NATO w Ankarze.
5: W sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce, przypomnijmy, Pentagon wyraził wstępne

0: zainteresowanie. Ostateczna decyzja jednak jeszcze nie zapadła.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Ruch odbywa się bez przeszkód, informuje PKP Intercity. Fala upałów utrudniała życie pasażerom. Wczoraj odwołano prawie 260 pociągów. Teraz sytuacja wróciła już do normy, choć z drobnymi wyjątkami. Z podróżnymi rozmawiał Jakub Krzyżak.
3: Opóźnienia i odwołania pociągów mocno dały im się we znaki.
4: 15 minut, a zobaczymy co dalej.
5: Jak są upały, jak nie ma upałów, jak jest deszcz, jak jest zimno, jak jest mróz, to zawsze się opóźniają. Każdego dnia jest jakiś opóźniony.
3: Panów pociąg mocno opóźniony?
6: Nie, 7 minut, to dobry wynik.
3: Mówili mi pasażerowie na stacji Warszawa Zachodnia. Jak zapewnił mnie rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek, ruch pociągów odbywa się już bez przeszkód, a kolej stara się wyciągnąć wnioski z ostatniej fali upałów. Zapewnia mnie Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor do spraw bezpieczeństwa PKP PLK.
7: Będziemy się zastanawiać nad pewnymi zmianami technicznymi w zakresie sieci trakcyjnej na wypadek właśnie tych warunków ekstremalnych.
3: Tak by uodpornić się zarówno na upały, jak i oblodzenia sieci zimą.
2: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Jeszcze dziś i jutro upały, miejscami również niebezpieczne burze. Prawie w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W czwartek ma się ochłodzić, temperatura nie przekroczy 30 stopni. Zanim jednak ochłodzenie, czekają nas nawałnice, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
8: Przez Polskę będzie przechodził front atmosferyczny, niosąc burze. Te zjawiska miejscami będą bardzo gwałtowne, połączone z nawalnymi opadami deszczu, gradobiciami i bardzo silnymi porywami wiatru.
2: Może wieć nawet 100 km na godzinę.

Aktualne mapy pogodowe nadal wskazują na opady deszczu w całym regionie, a na termometrach mamy obecnie 24 stopnie. Ciśnienie jest stosunkowo wysokie i powoli się obniża. Barometry wskazują obecnie 1020 hektopaskali. Słońce zajdzie o 21.28, ale do tego czasu pozostanie za chmurami. W nocy ochłodzi się do 16 kresek. Natomiast jutro pierwsza część dnia ponownie może być deszczowa, a po południu niebo powoli zacznie się rozpogadzać i zdecydowanie chłodniej, jutro maksymalnie do 21 stopni. Ponownie cieplej zrobi się w najbliższy czwartek do 26 kresek, ale kolejne ochłodzenie w piątek do 21 stopni. Paweł Grzybicz, witam ponownie. Na zegarach chwilę po 19. Zapraszam na przeboje Radia Plus Gorzów.

przebojach Radia Plus Gorzów. Urszula za nami, a przed naszym miastem jedno z największych wydarzeń tego lata. Już od 3 do 5 lipca Park Górczyński zamieni się w centrum koncertów, rodzinnej zabawy i atrakcji z okazji 769 urodzin Gorzowa. Za chwilę sprawdzimy, co organizatorzy przygotowali dla mieszkańców.

0: Za nami przeboje Radia Plus Gorzów, a od najbliższego piątku do niedzieli Park Górczyński w Gorzowie będzie sercem obchodów 769 urodzin naszego miasta. Na mieszkańców czekają 3 dni koncertów, rodzinnych atrakcji i wydarzeń towarzyszących. Na scenie wystąpią m.in. Skolim, Weekend, Patrycja Markowska, Roxy, Jamal, Sound and Grace oraz D-Bomb, a dla najmłodszych zagra małe TGD. Oprócz muzycznych emocji organizatorzy przygotowali strefę gastronomiczną, wesołe miasteczko, darmowe dmuchańce, warsztaty Miejskiego Centrum Kultury, strefę Sowa oraz liczne konkursy z cennymi nagrodami, w których będzie można wygrać m.in. telewizor, rower i voucher do spa. W sobotę odbędzie się także wydarzenie Rowerowa Polska PZU z miasteczkiem rowerowym i podsumowaniem rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Nie zabraknie również zbiórki karmy dla schroniska Azorki oraz stoisk miejskich instytucji i służb. Wszystkie koncerty i atrakcje są bezpłatne, dlatego organizatorzy liczą na tłumy mieszkańców wspólnie świętujących kolejne urodziny Gorzowa.
1: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
2: Reklama.
3: You ready?
1: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
1: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
1: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Twój piękny ogród, jeszcze piękniejszy, tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
2: Po reklamie.

To Ace of Base w przebojach Radia Plus Gorzów za nami, a wakacje na drogach są pod specjalnym nadzorem. Inspekcja Transportu Drogowego rusza z masowymi letnimi kontrolami autokarów przewożących dzieci i młodzież. Wszystko po to, by najmłodsi pasażerowie bezpiecznie dojechali na obozy i bez przeszkód wrócili z miejsc wypoczynku. Więcej o tym już za chwilę.

0: przeboje Radia Plus Gorzów, a Inspekcja Transportu Drogowego rusza z wakacyjnymi kontrolami autokarów. Wszystko po to, by dzieci i młodzież bezpiecznie dojechali i wrócili z miejsc wypoczynku. Mundurowi pod lupę wezmą nie tylko pojazdy, ale także kierowców, mówi Mirosław Jesiołkiewicz z ITD.
1: Będziemy realizować kontrole zarówno wyrywkowe autokarów, które jeżdżą głównie po drogach tranzytowych naszego województwa, ale również będziemy na drogach innych, na drogach krajowych. Dla nas są najważniejsze dwa aspekty, stan techniczny pojazdu, jak również sam kierowca. Te dwa aspekty zapewniają nam taką bezpieczną podróż. Jeżeli chodzi o stan techniczny autokaru, na pewno dla nas bardzo istotnym elementem to są uprawnienia kierowcy, czy kierowca posiada, bo zdarzają się sytuacje takie, że pomimo wielu kontroli dalej zdarzają się sytuacje, że kierowca nie posiada uprawnień przewozowych. Również ważne dla nas jest posiadanie badań lekarskich przez kierowcę, ale przede wszystkim czas pracy kierowcy, czy on w sposób należyty przestrzega norm dotyczących okresu prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw.
0: Autobus może też sprawdzić każdy, kto posiada aplikację M-Obywatel. Po wprowadzeniu numeru rejestracyjnego pojazdu, do którego wsiada nasze dziecko, możemy sprawdzić, czy pojazd posiada ważne badanie techniczne, ważną polisę OC i czy nie ma zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.
2: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
7: Mnie też.
6: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
7: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
6: E-learningu?
7: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
6: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
7: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
6: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda?
4: No.
5: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.

Na zegarach za moment godzina 20, a już jutro pierwszy dzień lipca, pierwszego pełnego miesiąca wakacji. I co prawda lipiec przywita nas chłodno, to jednak przyjemnie, bo takie ochłodzenie myślę, że się nam zdecydowanie przyda po tej eksplozji upałów na koniec czerwca. A w kalendarzu 1 lipca to Międzynarodowy Dzień Muzyki Reggae, którą również znajdziecie na naszej antenie. A jeszcze dziś za moment wiadomości po 20 i chwilę po nich startuje lato z nutą nostalgii. Zapraszam w imieniu Marka Sieradzkiego i dziękuję już za dzisiaj. Paweł Gorzkiewicz, życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia jutro po 16.

0: Reklama.
1: Od temperatury życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
2: Uwaga, Gorzów Wielkopolski! Od 22 czerwca do 4 lipca wielki kiermasz obuwia skórzanego przy ulicy Wawrzyniaka 49. Skórzane obuwie damskie w hurtowych cenach. Duży wybór modeli i atrakcyjne ceny. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od 9 do 18, w soboty od 9 do 15. Niedziela nieczynne. Kiermasz obuwia skórzanego. Wawrzyniaka 49. Gorzów Wielkopolski.
3: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, przypominam, że w wakacje spotykamy się codziennie i codziennie przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop. Dziś na początek Papa Dance i Nietykalni, potem Malam, Ta noc do innych niepodobna, a także grupa Queen w nagraniu I Want to Break Free.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Lato z nutą nostalgii teraz będzie niezwykle dyskotekowo, bo to formacja Discotek i fragmenty słynnych światowych dyskotekowych przebojów. Potem grupa Continent No. 6 i utwór Afro America.

Formacja Papillon utworem Alibaba zakończyła ten miks.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Najbliższe minuty gramy po włosku. Toto Cotugno Soli, potem Albano i Romina Power Sempre Sempre, Umberto Tabi, Ciao Siciliano, a także Adriano Celentano w piosence Azzurro.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Francuska wokalistka Lio utworem Amore Solitaire zaczyna nasz kolejny miks. Potem kolejna francuska gwiazda, księżniczka Monaco Stefanie Oregon, będzie też Desiree Lee, Voyage, Voyage.

To była Desirée, a teraz Jimmy Somerville i Jane Myers Kingston w nagraniu Come On To The Radio. Potem Belinda Carlisle, a także duet Pet Shop Boys i Always On My Mind.

Knox i Dave Stewart, czyli Yazoo za nami, a przed nami Bonem i Silicon Fusion, potem Fantastic Mama Told Me, potem raz jeszcze Bonem w kolejnym wielkim hicie Bahama Mama.

0: Grupa Bonem utworem Bahama Mama zakończyła nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że w wakacje spotykamy się codziennie. Zapraszam już jutro na godzinę 20.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Let's go, girls.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.